0: SK2 Trzebnica.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

zdania, korekt z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: dwa.
1: Może mam wszystko, a może...

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Kacper Michalak, dzień dobry serdecznie w kolejnym tygodniu we wrześniu. Dziś 21 dzień tego przejściowego miesiąca. Zbliżamy się do astronomicznej jesieni i ta pogodowa jesień nad Dolny Śląsk właśnie przybyła. Poniedziałek nie będzie zbyt ciepłym dniem, tylko do 16 stopni pokażą trzebnickie i milickie termometry. Do tego dużo pochmurnych momentów, ale w drugiej części dnia słońce powinno wyjrzeć zza chmur. Teraz chłodno, tylko 10 stopni na północy Dolnego Śląska. Wkrótce popada deszcz.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także cztery ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy 2 minuty po godzinie 6:00. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: Dobrze.
7: Jest, udało się. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: W ten zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina van der Sal, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i w końcu.
8: Bingo, jesteś super, rano w poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: 2 tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh, bo to wiesz co, to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: Zaskakujemy się, a kuku, a ja teraz ty.
1: Co wy tak krzyczycie, aż mnie zatkało?
2: No, aż cię zaskoczyło.
0: Ale to my, nasze było a kuku i ty co?
2: A ja już nie powtórzę tego drugi raz.
0: A teraz ty.
1: Kukuruku.
0: Kukuruku, dobra. Dobra, truja, siadaj. 6:09. Czułe dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
2: Ależ kłamiesz, mój drogi.
1: Oj, tak.
2: Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
0: Tak, będzie tak. Coś nowego. Będziemy coś dzisiaj ściemniać w poranku.
2: Ale no już się nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
0: Tak,
2: no.
0: Ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
2: Bo, znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Quinn, nie, choć też lubię.
0: Klan.
2: Nie, choć też lubię. Nie lubię poniedziałku, jest taki film polski.
0: Już się nastawiałeś na dzisiaj.
2: Nastawiałem się na dzisiaj, okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem, kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły, teraz to już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co, idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
0: Macie jakiś już tak na bieżąco?
1: To my czekamy.
2: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był? No,
0: a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
2: Tak.
0: Tak?
2: No.
0: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
2: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
0: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
1: Ja mam. Ja bym dała, lubię wracać tam, gdzie byłam.
0: W poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
1: Może być też film, wiesz?
2: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, że sztuka, nie?
0: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać.
3: SK2.
2: Czyli rozszerzamy, tak?
0: No jak już padło, to
2: będzie. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek. Możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
0: Już odblokowałem w tym momencie. Bo jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To były dwa super chłopaki, takie same jak tutaj w studiu, Kuba i Kuba. Genialna, to widzicie, jaka jestem z rana, wazelina.
1: No, to jest za dużo, troszkę.
0: Tu masz, co?
1: Czekaj, poczekamy na taki utwór, żebyśmy my ci wazelinowali.
2: Ja jestem naiwny, nie, ale nie aż tak. No dobra, niech będzie.
1: 18. Dziękujemy, dziękujemy, Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytułem filmu,
2: piosenki, serialu,
1: piosenki, czego, książki, czego chcecie, to jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo, ale to jest happy end tam, bo on z tego, tego więzienia ucieka, tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No, to już
0: ale poniedziałek się kiedyś skończy, Agata, także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo, nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć?
3: No. A różnie się może skończyć, kto to tam wie, do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod prezentem,
2: o to się chodzi. Agatko, fajnie, że jesteś z nami, prezenciki lecą do ciebie, pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki z filmu, serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł, dajcie znać, 7268268826 albo...
1: Messenger!
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. Tak jest. SK2.

0: chyba wzywam się akwarium, bo jak ja to lubię!
1: To też a propos tych filmów, jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy, będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać.
0: Heizer! Heizer się żenił! Heizer!
2: Już się ożenił!
1: Tak właśnie... Filip, tak, młody, znaczy nie taki młody, bo on ma po 40
2: lat 41. Ale ma młodą żonę.
3: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego roku.
1: Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
3: Nie.
1: Tak.
3: Nie.
1: Z jednego?
3: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Jesteś staruchu.
3: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
2: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
3: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta, popatrz na suknię panny młodej.
3: Jaki to jest kolor?
2: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
3: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto. SK2.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Trzebnica, Milicz i okolice będą dzisiaj naprawdę chłodne. Od 10 stopni teraz do maksymalnie 16, raczej więcej chmur i możliwe opady w pierwszej części dnia. Natomiast po południu będzie mogło wyjść słońce, ale tylko na chwilę. Przez deszczowy wieczór i noc właśnie tylko na tyle będziemy mogli dzisiaj liczyć. W naszym regionie zatem witamy jesień, jej początek w środę, dziś natomiast poniedziałek i będzie to dzień mokry i chłodny. Powodzenia w nowym tygodniu.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To po strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w kolejnych newsach. Historyczna porażka CDU w Niemczech. Partia kanclerza Merca zdobyła w Mecklenburgii Pomorzu Przednim niespełna 5% głosów. Po raz pierwszy w historii CDU nie będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

0: Och, jach, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie.
1: Jak zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład. I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, też by było dobre, nie?
1: A, bo na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no, na sen to za bardzo nie będzie czasu. Mam nadzieję, że inni jakoś lepiej zaczynają ten tydzień. Tego wam wszystkim życzę i pozdrawiam całą ekipę SK2.
0: Wszystkiego dobrego, Sylwia, nie damy się. Nie no, damy się
3: i
0: tak
3: też
0: łatwo.
3: Pozdrawiamy.
1: Pamiętaj, że w poniedziałek w mordę dać może dać.
0: Każdy. Ja też w ryj dać mogę dać. Dobra, jest jeszcze Asia.
4: Hej, a ja mam propozycję. Tytuł filmu na poniedziałek. Po drodze. Bardzo fajny film. Kultowy z 79 roku. Polecam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To u mnie, to tak w sumie każdy dzień tygodnia można by było nazwać.
1: Że po drodze?
0: Po drodze, bo jak wracam z pracy, to zawsze po drodze coś muszę do domu kupić. SK2.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale...
1: Ona to jak w dzień, ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
1: Przepani jest dzisiaj 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a news jest, news
1: zaraz.
0: Jest,
1: dobra, lecimy, uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci, pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: A my mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło,
0: mamy
2: tak?
0: Damę też, o, tak.
1: Dziękuję, dziękuję, jaki ty jesteś miły dla mnie.
2: Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, że się stówka do zgarnięcia jest.
0: To bez
1: ja bym miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę. Tak czy inaczej, stuba rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: No
2: właśnie, dlaczego chce stówę. Albo SMS-owo na 726 826 826. Tyle!
3: SK2.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
13: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w Trzebnicy i okolicy. Cieszę się, że słyszymy się na antenie Eski 2 w poniedziałek 21 września. Zaczynamy zatem nowy tydzień na północy Dolnego Śląska i jak się okazuje, ten będzie naprawdę jesienny. Dziś dosyć chłodno, pochmurno i niewykluczone, że popada. Termometry w powiatach trzebnickim i milickim pokażą dziś maksymalnie 16 kresek. Teraz mamy około 9. Cały ten tydzień będzie wyglądać podobnie. Coś cieplejszego warto zatem na siebie założyć.
12: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 7, Paulina Horbatowska, zapraszam na news Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
15: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
14: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
14: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
0: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja humoru, aleja uśmiechu, aleja mus, trudno powiedzieć.
14: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
17: SK2 Sport.
14: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi, pokonali odpowiednio Portugalię i Danie.
18: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
19: Ja myślałem, że się nie zgłoszą, a się zgłaszają.
18: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy
20: już
18: nazwę. Czy zdradziliśmy wcześniej?
19: Zdradziliśmy.
18: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
20: Albo Messenger. No. Stuwa czeka.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: I Antonina!
19: Powiedz teraz, dzień dobry.
20: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
19: Bubulele. Tak jest napisane.
18: Bubulele.
20: Bardzo dobrze.

bliskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen!
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
2: basenów, no i, bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Ale znaczy, że zaraz. Jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuję taki basen,
0: chodzi
1: czy o kogoś?
0: Nie, chodzi o psów, chodzi, no
2: chodzi psy. O psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: A, czyli tak, psy. Przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak,
1: a pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem?
3: SK2.

0: Zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym otworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem, a jednak osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać?
0: No. Marysia, stówa do zgarnięcia w naszej zabawie. Antoninka przypomni ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia. Masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania. Kto ściemnia? Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli ratujesz prawidłowo, zgarniasz stówkę. Jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: To ścisz tam coś tam.
0: Kto tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lavabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, Leslie Allison Thompson Weil, urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek,
0: padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło,
2: że Jarząbek.
0: Padło, że Jarząbek.
2: No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
2: No,
3: Nie, niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma, już tak nie ma. Powiedziałaś Jarząbek.
4: Drugie słowo do
2: śmietnika. Tak więc uwaga, uwaga, moja droga.
0: Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
2: Nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lawabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59
0: i
2: roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio.
2: Dobra,
0: pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, Pietrze Koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lawabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo nie, nam ja się też zepsuł ekspres.
1: Jeden ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: i nie
1: ale
0: mamy czasu
1: nie ma
0: do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O! No.
2: Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy?
2: Wody.
0: A, wody.
1: No, no to wody. 3/4 albo pół litra.
0: Nie no, z litr.
1: Z litr? Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram
2: tak
0: masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypiję wszystkie zasoby pitnej wody na świecie.
3: SK2. SK2.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: 2. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
14: Dzień na Dolnym Śląsku nastał, zatem zaczynają się korki na wrocławskich ulicach, ale tłoczno jest również na S5, zagranicznym w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Cierpliwości zatem, drodzy kierowcy, w poniedziałek trzeba pamiętać o dobrej energii, myślmy albo chociaż próbujmy myśleć pozytywnie. Pogoda niestety w kratkę, raz słońce, raz chmury, czasem możliwy też deszcz, od 10 stopni teraz do maksymalnie 16 dzisiaj. Podobnie w kolejnych dniach, zatem w naszym regionie zrobi się jesiennie.
13: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
16: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
15: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym w USA za podtrzymywanie polskich wartości i budowanie relacji między oboma krajami. Jak mówił, Polonia jest ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Nawrocki od piątku przebywa w Stanach Zjednoczonych. To miał być największy na świecie łuk triumfalny. Plany zmienił Donald Trump. W Waszyngtonie zamiast pomnika ma powstać kompleks wojskowy. Ma on służyć m.in. jako magazyn broni i baza dronów. Monument ma mieć 76 metrów wysokości.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawe, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, dzisiaj można obejrzeć Cudze Życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Widzisz, jakbyś nie oglądała Pszczółki Maji, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. SK2.

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron od Kai.
1: Dobrze, jak my mamy testosteron, to ty co masz?
0: Progesteron.
2: Jaki ty jesteś mądry.
0: Ja byłem biolchem.
1: Czy ja się ciebie pytałem? Ja się zapytałem koleżanki, czy ona wie,
2: ale ja nie zdążyłam, bo był pierwszy. On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej ławce.
0: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja... Przymus Wajda, dzień dobry. 12 minut do 8 zostało, gazetkę masz.
1: Ty, jak
0: co
1: masz
0: tam jest jeszcze?
1: Ty, testosteron
0: powiedz
1: w sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak łączy coś,
0: ale
1: nie?
0: Ale ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, no, że ma instynkt macierzyński.
2: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
0: ale
1: Szpak.
0: Ale to czekaj, ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamią.
0: Ale
1: nie?
0: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem, tylko powiedzieć,
0: ale bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
0: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
2: Ale no, zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam. SK2.
1: Sikor, że zegarek.

0: A wcale, że nie. Bo nie, ja nie. Mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. O. Boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli no, ale, mnie no, to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miast. Co wy na to? 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: Ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
1: Gramy po 8 o prezent marzeń o wartości 500 zł. Eskad.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
14: Kacper Michalak, cześć ponownie. Pogoda na Dolnym Śląsku zapowiada się typowo jesiennie. Czekają nas zarówno momenty słoneczne, jak i pochmurne. Czasem będzie mógł popadać też deszcz, do tego jest już chłodniej. Dziś na termometrach w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie nie zobaczymy więcej niż 16 kresek powyżej zera. Teraz o poranku jest jeszcze trochę mniej. Na dolnośląskich drogach wciąż możliwy większy ruch, zatem wszystkim kierowcom w korkach życzę cierpliwości.
13: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy SK2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też cztery inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
16: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
15: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby, trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
17: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No, ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No, niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
15: Mówi prezydent polski minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Nie wybuch, odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
8: SK2 Sport.
15: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benetyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
18: Panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
19: Czego?
18: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
20: Co cię to interesuje?
18: Ale one się tutaj malowały, wyobraź
20: ale
18: sobie.
20: Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
19: Tak? Podczas tego serwisu nie, informacyjnego?
20: Mogę ci pożyczyć.
18: No, ale zobacz, jaka wymalowana, zobacz, gdzie myślisz teraz.
19: Nie, to jest błyszczyk.
18: No się
19: to jest
18: tutaj.
20: Bardzo dobrze, Dawid, znowu
18: ja się znam, w radiu nie widać.
20: Ale wy widzicie.
8: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2.
19: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w
20: a
19: tym studiu.
20: A to się zmieniło.
19: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
20: No. I ładny makijaż jest.
19: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia
18: za
19: SK2
18: tego,
19: za sprawą naszej Antoninki.
18: Dzień dobry. Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
19: 4,5 minuty po 8:00.

0: szok. Gdyby ktoś nagrał piosenkę Co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Przepraszam, polecę starym typem. Stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowanie, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych i niezmiennych.

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A jak chórem? Pięknie. Stoicie koło siebie?
5: Chyba nie.
0: Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, albo to w zależy lewo od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna.
3: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musi się zastanowić, że prawo to jest tu.
6: Bo jest rano.
0: I co mamy?
6: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund.
3: Państwo.
4: Dania.
3: Miasto.
4: Lublin.
3: Znana postać.
4: Dawid Podsiadło.
3: Roślina.
4: Dąb.
3: Kolor.
4: Dyniowy.
3: Zawód.
4: Dentysta.
3: Samochód.
4: Dacia.
3: Imię.
4: Daniel.
3: Przedmiot.
4: Doniczka.
3: Rzeka.
4: Dunaj.
0: No już po czasie. Ale ładnie, ale bardzo ładnie.
3: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin. Dublin. W sensie, nie wiem, różnie jest. Niektórzy mówią Dublin, ale no pisze się Dublin.
3: Nie, mówi się też Dublin chyba.
6: Nie, był to Lublin.
3: Ale nie był. Najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, New York, to też bym zaliczył.
3: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba no tak.
6: To ale czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
3: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
3: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
6: Tak, niż poprzednio. Jest dobrze,
0: drugie
6: lewo. Wiem.
0: 9 drugie punktów lewo. Masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
3: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. E. F. Jak fiu, fiu, fiu. F jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu.
5: Frozen.
0: Imię.
5: Filip.
0: Roślina.
5: Frezja.
0: Potrawa.
5: Falafel.
0: Zawód.
5: Fotograf.
0: Samochód.
5: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po czasie.
3: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
3: na
0: powiedzieć.
3: Na przykład, nie?
0: Można było. Nie, ale i tak ci bardzo dobrze poszło.
3: Klasowi zawodnicy.
0: Ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7-9. 7-9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie?
4: Tak.
0: Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
4: Dziękuję.

0: pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
1: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota?
1: No. Nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza?
0: Że koty za płoty?
1: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
1: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
3: To my ci wytłumaczymy.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka, ale dobrze. Trzeba głosować, jak Polka będzie na 20 euro, może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.

0: 2. Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach pod Trzebnicą.
8: Wciąż może być Was sporo, drodzy kierowcy, na dolnośląskich drogach, ale sytuacja powinna się powoli uspokajać. Nad Trzebnicą czy Miliczem możliwe teraz więcej chmur, z których może przelotnie pokropić. Po południu ma się jednak wypogodzić i słońce powinno do nas wyglądać zza tych chmur. Warto ubrać się dzisiaj nieco cieplej, do 16 stopni maksymalnie na północy Dolnego Śląska. Do tego wiatr, który może spowodować, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Taka to już bywa ta jesień.
7: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja stołecznej policji w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali 101 osób, w tym poszukiwanych przez sądy i prokuratury oraz obcokrajowców. W działaniach wzięło udział 700 policjantów, którzy sprawdzili 800 miejsc w całym kraju. Do sprawy będziemy wracać. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
10: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
11: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
9: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny.

0: Zazdroszczę. Zazdroszczę, bo we mnie płynie tylko zimna kawa już niestety.
1: A, widzisz. Ale zimna też jest dobra i to w radiu
0: oczywiście,
1: do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych, zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic.
0: Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polskim. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Powiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku, wiadomo, kapucha jest.
1: Tak. I życzymy wam, żeby zawsze była. 19 minut zostało do 9. Nowość, totalna nówka, sztuka, świeżynka od Sanach, ale to brzmi cichosza.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali mężczyźni.
2: Prawda? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów już dawno
0: za nami. Tak.
2: Dziś, panowie, no po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: Tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczekał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
3: Halo? Jakie halo? Już.
1: Halo to się przez telefon mówi. W radiu się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
3: Do jutra.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach pod Trzebnicą.
10: Zagranicznym do Wrocławia na S5 wciąż przyjdzie Wam postać, także na Sienkiewicza w Żmigrodzie do przejazdu kolejowego. Cierpliwości zatem kierowcy w porannych korkach na północy Dolnego Śląska. Dziś w naszym regionie pogoda w kratkę. Teraz raczej pochmurne momenty z przelotnym deszczem, ale później są ponoć szanse na to, że słońce do nas wejrzy zza chmur. Nie jest zbyt ciepło, tylko do 16 stopni dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Wiatr może jednak spowodować, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
9: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
12: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
11: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa, blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
13: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
11: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 km. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
15: SK2 News, Trzebnica.
16: Tu Kacper Michalak. Brakuje minusowych grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia apeluje o oddawanie życiodajnego płynu. Możecie to zrobić dziś w Miliczu, w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Waresiaka, jeszcze do godziny 12. Jutro na Orliku przy ulicy Kownackiego w Obornikach Śląskich czekają nas turnieje w ścieżce pro w ramach drugiego etapu lokalnego z Orlika na stadion. O 9:00 turniej chłopców do lat 14, godzinę później zagrają chłopcy U15. Dziewczynki natomiast zmierzą się w ścieżce junior za tydzień.
1: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów. Na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami. 10 hitów.

0: Wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2.

0: czasu.
1: Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Dżokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

0: chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto zajrzeć też do propozycji, bo tam i nowka sztuka od Michała Szpaka i też nowy duet Michał Wiśniewski i Mandaryna. Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
10: Pierwsza część poniedziałku pochmurna, druga ma być już bardziej pogodna, bo powinno do nas wyjrzeć słońce. Nie jest niestety zbyt ciepło. Dziś w Trzebnicy, Miliczu i okolicach maksymalnie do 16 stopni. Do tego możliwe przelotne opady deszczu oraz wiatry, które mogą sprawiać, że jest jeszcze chłodniej. Ludzie od prognozy pogody na kolejne dni przewidują jednak podobną aurę do tej dzisiejszej, także przed nami naprawdę jesienny tydzień na północy Dolnego Śląska. Trzymajmy się zatem ciepło.
9: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
11: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
12: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
11: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
13: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
11: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
13: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
11: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, 9 w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
8: Polska 2 News. Trzebnica.
10: Tu Kacper Michalak, legenda kolarstwa ze swoim muzeum. W Krośnicach zainaugurowano Muzeum Ryszarda Szurkowskiego, który odniósł 429 zwycięstw, w tym 4 razy wygrał wyścig pokoju. Na wystawie znajdziemy pamiątki, zdjęcia, rowery oraz warsztat. Muzeum zostanie otwarte dla odwiedzających 18 października w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnicach. Jeszcze do jutra rodzice mogą zapisywać swoje pociechy do gminnego żłobka w Trzebnicy. Placówka imienia Polskiej Niezapominajki rozpocznie opiekę już 30 września.
14: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9 miejsce. U nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka. Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie okurka.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 8200. 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocing z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej storiesach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
15: Dużo chmur dzisiaj nad Dolnym Śląskiem, trochę popadało albo jeszcze pada w naszym regionie, do tego trochę też wieje, więc rzeczywiście pogoda dzisiaj mało sprzyjająca, ciepło też nie jest, dziś tylko do 16 stopni w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie, przez wiatr temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Czekamy na słońce, bo według prognoz ten wiatr ma jeszcze dzisiaj wydmuchać te gęstsze chmury znad naszego regionu i tak właśnie będzie, przed nami jesienny tydzień, 17 stopni i zróżnicowana aura.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
0: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
16: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo nocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
0: Przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
16: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
0: Dodaje Izdebski. Przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzn. Lubelszczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
1: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
0: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
17: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
0: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
18: SK2 News. Trzebnica.
15: Tu Kacper Michalak. Cztery linie autobusowe w powiecie trzebnickim. Jeszcze we wrześniu ma ruszyć pilotaż. Z Barkowa, Niezgody, Złotowa oraz Wiszni Małej pojedziemy do Obornik Śląskich. Na trasie m.in. Żmigród, Prusice, Zawonia czy Trzebnica. Szczegóły poznamy wkrótce. Dwa orliki w gminie Milicz z dofinansowaniem. Kompleksy sportowe we Wziąchowie Wielkim oraz Sułowie zostaną zmodernizowane dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 240 tysięcy złotych. W planach remonty nawierzchni oraz modernizacja wyposażenia czy oświetlenia.
19: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel i mamy 3 minuty. Po godzinie 11 gramy.
20: No to gramy.
18: 10 hitów.
20: Najlepszych polskich hitów.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

0: czasu.
1: Wyobrażacie sobie zyskać sławę mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe, Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Bero i wychowany w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej Bero nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

0: jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
12: Za chwilę południe, więc połowa tego poniedziałku już za nami. Czas zatem zerknąć w prognozy pogody. I tak, mamy dzisiaj do czynienia z chmurami. Czasem pada z nich deszcz, do tego wieje wiatr, więc nie jest zbyt ciepło. Tylko do 16 stopni pokażą dzisiaj termometry w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie. W kolejnych dniach niewiele cieplej, bo około 17 możemy się spodziewać. Noce też chłodniejsze, 9 czy 10 kresek będzie możliwych. Jeszcze trochę zostało, ale wytrwamy to i po południu będzie już nam lżej.
11: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nie przejezdna. Służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
14: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
13: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
15: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
13: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalną, oficjalnych opinii przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
1: SK2 News, Trzebnica.
12: Tu Kacper Michalak. Sprawdzą natężenie ruchu w gminie Żmigród. Władze gminy poinformowały, że od wtorku do czwartku zostanie przeprowadzony pomiar natężenia ruchu na 8 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy. Zostanie zarejestrowany zapis wideo, który zostanie później przeanalizowany. Zainteresowanie służbą w policji rośnie. Aż 150 nowych mundurowych rozpoczęło pracę w Dolnośląskiej Policji. Tylu funkcjonariuszy zostało przyjętych we wrześniu tego roku. Jak podaje Komenda Wojewódzka, to rekordowa liczba w ostatnich latach, zachęca też do udziału w rekrutacji.
10: 9:00.
13: Dzień dobry.
10: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
13: No jesień oczywiście, no, i zaczyna się mocno krótkie. Jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
10: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami no co będziemy robić wieczorami?
13: Ciepła herbatka.
10: No, albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.

a rozgrzeją was w tej godzinie. Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki... To już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł Majwesce, dwa Kowalski, witajcie.

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w Esce 2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
3: Tak, tak.
2: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg tutaj ręka. Tak, 17, to pan?
3: Tak, tak, dokładnie.
2: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
3: Nie, nic się nie działo do tej pory.
2: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
3: Dobrze.
2: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, a żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
4: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie
2: proszę
4: robią?
2: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę, i dalej idą w uśpienie.
4: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
2: dogadać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
4: Odkażony, dobra.
2: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
4: Dobrze, zwykły analogowy zegarek.
2: Tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
4: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej na zegarku najwyżej. Sobie ustawię.
2: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
4: Tak, no myślę, że to nie będzie.
2: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
4: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
2: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
4: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
2: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
4: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę czy tam na ileś, ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak

0: piosenkę o babci. Ballada o niej. O babci. Daria Zawiało w Wesce 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość. Idealny. Na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków. Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w Wesce 2. Mówi

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w ST2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam.
1: SK2.
0: Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w SK2. Reklama.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
13: Dużo chmur na dolnośląskim niebie i wygląda na to, że jednak słońcu ciężko będzie się przebić. 15 stopni w tym momencie pokazują termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicy, gdzie niegdzie może padać przelotny deszcz. Również wieje, więc może nam być nieco chłodniej w tym momencie. Temperatura odczuwalna to 10 stopni. Nieco więcej słonecznych momentów będzie mogło się pojawić w kolejnych dniach tego tygodnia, ale cieplej nie będzie. Maksymalnie 17 stopni może wynieść temperatura na północy Dolnego Śląska.
14: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska. Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
15: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
16: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
14: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slawii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
17: SK
11: K2 News. Trzebnica.
13: Kacper Michalak, Bank Gospodarstwa Krajowego, zaprasza na dwa spotkania w Trzebnickim Starostwie Powiatowym. Tematem spotkań będą pożyczki z dotacjami na rozwój OZE oraz poprawa efektywności energetycznej. 25 września o 10 odbędzie się spotkanie dla samorządów, a o 12 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Lampka biała z przodu, dzwonek, sprawny hamulec oraz lampka czerwona i odblask z tyłu. Milicka policja przypomina o obowiązkowym wyposażeniu roweru. Jesienną porą rowerzyści muszą szczególnie uważać na drodze. Ważne, by mieć na sobie kamizelkę odblaskową oraz kask.
0: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
8: Coraz bliżej.
0: Jedni wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
8: O, oczywiście.
0: Z cynamonem, ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie, a jak już rozgrzewa, to od środka. Co takiego?
2: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów.
2: Jeden po drugim.
0: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego.
17: W ten

Nie wiem, ale wiem, że w Westek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i Noc po ciężkim dniu. Noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny.

0: Czasu.
1: No może nie jest lato, ale mamy lata 80 teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80-tych, na początku 80-tych, był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola. Zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił. Posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.

0: ostatni.
1: Jeszcze raz zagłosujcie na nią. Gorąca Polska 20, kochani. Tutaj nie ma jury, nie ma komisji, nie ma pana w garniturze, który mówi, o, ta piosenka zasługuje na 7 miejsce, czy na 1, czy na 2. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. Ostatni. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki.
2: SK2.
1: Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
2: Reklama.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabah Tani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę te sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Raz słonecznie, a czasem pochmurno i deszczowo dzisiaj na północy Dolnego Śląska. W Trzebnicy oraz Miliczu i okolicach mamy już spodziewane dzisiaj maksymalnie 16 stopni, ale przez wiatr możemy nie odczuwać tej temperatury, więc cieplejsza bluza czy sweter na pewno się dzisiaj przydają. W kolejnych dniach podobnie, 17 stopni mają pokazywać termometry w powiatach trzebnickim i milickim i raczej tyle odczujemy, bo wiatr ma ucichnąć. Lato się skończyło, teraz mamy jesień, pogoda będzie w kratkę.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
0: A przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
2: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieckiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
0: Mówi Rafał Paczos, kierownik Biura Zarządu Hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę. Szczegóły dostępne na stronie placówki.
3: SK2 News. Trzebnica.
23: Tu Kacper Michalak. Krowa wpadła do studni i nie przeżyła. Milicy strażacy oraz ochotnicy z Sułowa brali udział w akcji ratunkowej zwierzęcia. Do zdarzenia doszło wczoraj we wsi Miłosławice. Martwe zwierzę wyciągnięto przy pomocy specjalistycznego pojazdu. Barycz Sułów bez punktów w ten weekend. W piątkowy wieczór LKS przegrał 0-1 w Bytomiu Odrzańskim z miejscową Odrą. Tym samym Sułów spadł w tabeli piłkarskiej trzeciej ligi grupy trzeciej na miejsce czwarte. Kolejny mecz Baryczy w sobotę 26 września o 18:00 zagrają u siebie z Zagłębiem 2 Lubin.
24: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
25: Jeszcze nie.
24: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
25: W kapsla?
24: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
25: A ja zbieram kapsle.
24: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
25: No proszę.
24: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
25: Szeroko,
24: szerzej, szerzej.
25: Szeroko.
24: Jakie piękne białe ząbki.
26: No to gramy.
3: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
24: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień, fajny dzień. Tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się na łóżku.
25: Na spokojnie.
24: I w świętym,
25: pokojowo.
24: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

0: policyjna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie, jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana, no, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was?
1: SK2.

0: Edyta Górniak, Ester Wach. A teraz Książulo. Książulo to taki znany youtuber. Odwiedza on restauracje, może słyszeliście w Polsce. Je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio Książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. O, odważno. Odważne. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk. I jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre. SK2. Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło wood od play.

0: Laptopowy Comax.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Baryga. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuję stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Wrocław na pewno się o tej porze przytyka w centrum i na przedmieściach, także główne ulice Trzebnicy czy Milicza, ale w takich sytuacjach wiemy jedno, tylko spokój nas uratuje. Wiem, że jest trudno, trwa poniedziałek, więc zaczął się nowy tydzień i znowu musimy wypełniać swoje obowiązki. Pogoda też nie pomaga, bo jest pochmurno, ale czasem przebija się słońce, czasem jednak może popadać. Temperatura też nie jest zbyt wysoka, 16 stopni pokazują termometry na północy Dolnego Śląska.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
18: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
0: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałtach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii. Limburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
15: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
0: A przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
19: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
0: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
20: SK2 News, Trzebnica.
21: Tu Kacper Michalak. Ruszają prace nad planem ogólnym gminy Oborniki Śląskie. Dokument będzie w przyszłości określać zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy. Zaplanowano 2 spotkania otwarte dla mieszkańców oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego w kinie Astra w Obornikach Śląskich. Szczegóły na stronie gminy. Jutro na Orliku przy ulicy Kownackiego w Obornikach Śląskich ruszają kolejne turnieje lokalne w ramach projektu Z Orlika na Stadion. O 9:00 w ścieżce pro zagrają chłopcy do lat 14, godzinę później chłopcy u 15.
22: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
0: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że to
22: ja?
0: Ciebie widzę, no.
22: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radia SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2.
24: Pamiętam, jak mówili na mnie,

wywodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko, niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają, tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas.

0: Lady Punky zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na

0: 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy, ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
1: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
0: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61 to obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2. A ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego, czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie.
2: SK2.
0: A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Dilaw i Bóg. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dzisiaj 16, jutro 17. Przed nami jesień na północy Dolnego Śląska, a wraz z nią zróżnicowana aura. Za nami momenty deszczowe, czasami słoneczne albo tylko z chmurami i wygląda na to, że w kolejnych dniach będzie podobnie. Wiatr także będzie trochę manipulować temperaturą w Trzebnicy czy Miliczu, bo termometry mogą pokazywać na przykład 16 stopni, tak jak dzisiaj, jednak odczuwalnie może to być nawet 10. Pamiętajmy o tym przy codziennym ubiorze, no bo to też potem wpływa na nasze zdrowie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
15: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
17: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
15: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Na więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
7: SK2 News, Trzebnica.
14: Tu Kacper Michalak, legenda kolarstwa ze swoim muzeum. W Krośnicach zainaugurowano Muzeum Ryszarda Szurkowskiego, który odniósł 429 zwycięstw, w tym 4 razy wygrał wyścig pokoju. Na wystawie znajdziemy pamiątki, zdjęcia, rowery oraz warsztat. Muzeum zostanie otwarte dla odwiedzających 18 października w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnicach. Jeszcze do jutra rodzice mogą zapisywać swoje pociechy do gminnego żłobka w Trzebnicy. Placówka imienia Polskiej Niezapominajki rozpocznie opiekę już 30 września.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek. Godziny 16, coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. A teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-Obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Oscar Sims i Nie musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na mowie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magma i Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Luna z numerem A może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że najnowszy numer od Artura Rojka, Mira Fiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Thank you.
7: po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity, w tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: 15 stopni pokazują teraz termometry w powiatach trzebnickim i milickim. Do tego być może trochę więcej słonecznych momentów. Przed nami noc bez opadów, ale ze spadkiem temperatury do plus 9 stopni. Jutro oraz w kolejnych dniach tego tygodnia możemy się spodziewać pogody w kratkę. Będą momenty z chmurami i czasem z nich popada, a czasem wyjrzy słońce. Taka to już bywa jesień w Dolinie Baryczy i okolicach, zatem korzystajmy z tych momentów, w których jest piękna. Przyroda z pewnością wprawi nas w zachwyt.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
17: Znajdował się pod autobusem. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
1: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
20: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
21: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
20: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
1: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
23: SK2 News, Trzebnica.
4: Tu Kacper Michalak. Cztery linie autobusowe w powiecie trzebnickim. Jeszcze we wrześniu ma ruszyć pilotaż. Z Barkowa, Niezgody, Złotowa oraz Wiszni Małej pojedziemy do Obornik Śląskich. Na trasie m.in. Żmigród, Prusice, Zawonia czy Trzebnica. Szczegóły poznamy wkrótce. Dwa orliki w gminie Milicz z dofinansowaniem. Kompleksy sportowe we Wziąchowie Wielkim oraz Sułowie zostaną zmodernizowane dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 240 tysięcy złotych. W planach remonty na wierzchni oraz modernizacja wyposażenia czy oświetlenia.
0: 2,5 minuty po godzinie 17:00. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć. Ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram. Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym, przy kominku, to też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

czasu. Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6. miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować w górę. A to za sprawą waszych głosów, bo jak sobie wejdziecie na sk2.pl, a tam znajdziecie zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to możecie na ten numer bądź inne numery, które wam się podobają, cały czas głosować. Wszystko w waszych rękach. Najnowsze notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w piątek o 18. Zapraszam was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale zanim to nastąpi, to wy głosujcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Kaśka Cerekwicka i Na kolana, a później będzie także Przona i Zły.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z was wraca właśnie do domu po pracy. Stoicie w korkach, ja wiem, to nie jest najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18:00 te najlepsze polskie hity będzie wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
11: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
10: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
12: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.

To jest Radio SK 2, gramy 100% polskich hitów. Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan, już teraz w Radio SK 2.

0: Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona? Przecież SK2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie. Od Marisy już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
10: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, między innymi na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Tu Kacper Michalak. Czas pożegnać lato nad Zalewem w Miliczu. Przed nami pożegnanie lata z powiatem milickim w formie rodzinnego pikniku. W planach atrakcje dla dzieci, czarodziejskie mini show, a dla starszych wspomnienie lat 90. ze stowarzyszeniem Bliżej Muzyki. Wieczorem za to koncert zespołu New Jazz Band, pokaz laserów oraz taneczna zabawa z DJ-em. Piknik w sobotę od 16, a wcześniej o 14 nad Zalewem rozpoczną się rodzinne zawody wędkarskie.
0: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz raz na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla Was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed Wami młody 14-letni talent Wiktor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Wiktor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Tu Kacper Michalak. Dni Karpia w Dolinie Baryczy trwają w najlepsze. Za nami już sporo wydarzeń rowerowych, kajakowych oraz zawodów wędkarskich, ale kolejne rozpoczną się już za moment. Przed nami wieczory z rykowiskiem w Grabownicy, w weekend zawody wędkarskie o Puchar Złotego Karpia i piknik rybny na Gliniance w wielkopolskich Przygodzicach oraz przejażdżka Meleksem i kolejką wąskotorową w Krośnicach. W milickim kinie Kapitol natomiast festiwal filmów optymistycznych Happy End. Już po raz 23.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20 można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio, SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer Julia Wieniawa 27 do gwiazd, już teraz w SC2.

0: Tesu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego młodszy syn. Więcej o płycie Artur Rojek opowiedział w rozmowie z Antoniną Van Dessel. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Tu Kacper Michalak. Wrocławski Teatr Lalek odwiedził już Milicz, teraz czas na Oborniki Śląskie. W ramach trasy Teatr na wyciągnięcie ręki w Obornickim Ośrodku Kultury odbędą się dwa spektakle. Aktorzy i lalkarze zaprezentują przedstawienie pod tytułem Skarpety i Papiloty o 9:30 i 11:30 już w ostatni dzień września. Po spektaklach mają się odbyć spotkania z autorami. To wszystko w środę 30 września w Obornickim Ośrodku Kultury.
1: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia militarne? Wrocławska Uczelnia Safety Project organizuje szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności i obrony cywilnej, a ostatnio przeprowadziła badania. Wynika z nich, że ludzie boją się syren alarmowych, ale brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożenia. O tym porozmawiałem z majorem Jarosławem Stelmachem.
4: Major rezerwy, doktor habilitowany, inżynier Jarosław Stelmach, profesor uczelni Safety Project.
5: Co należy robić właśnie w takiej sytuacji, kiedy słyszymy syreny?
4: Przede wszystkim się przygotować i to przygotowanie jest szalenie ważne, żeby to wykonać wtedy, kiedy jest spokój, kiedy tych syren jeszcze nie ma, bo jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, to improwizujemy i wtedy pojawiają się silne emocje, a w deficycie czasu i informacji to na pewno nie sprzyja. Zatem teraz, kiedy już wróciliśmy do spokojnego funkcjonowania, pamiętajmy o tym, żeby wykonać pewne czynności. Ja tutaj podkreślam takie trzy obszary. Po pierwsze, poradnik bezpieczeństwa. Od niego trzeba wyjść. On jeszcze powtórnie został tutaj zamanifestowany przez nasze instytucje służby, więc jeżeli go już nie mamy w wersji wydrukowanej, to go pobierzmy ze strony MSWiA czy RCB i wykonajmy z nim takich pięć czynności, czyli po pierwsze go posiadajmy, po drugie go przeczytajmy, po trzecie go przeczytajmy z rodziną, również z dziećmi, po czwarte wykonajmy pracę w zgromadzeniu zasobów, które są wymienione w tym poradniku, takie jak woda, apteczka, plecaki i tak dalej. I piąty element, szalenie ważny, jeśli nie najważniejszy, przećwiczmy te wskazania czy te dobre praktyki, które są w tym poradniku. I to jest najsłabszy element tego naszego przygotowania. Najczęściej jest tak, że ten poradnik mamy, część z nas go faktycznie przeczytała, część z nas nawet go gdzieś tam posiada, wie nawet gdzie, ale niewielu z nas niestety cokolwiek wykonało, przyjęło pozycję bezpieczną, przeszło się do miejsca schronienia. No i właśnie to jest ten drugi obszar, o którym chcę wspomnieć, czyli po poradniku wykonujemy tematy, wykonujemy pracę pewną związaną z miejscami schronienia, czyli jest taka aplikacja gdziesieukryć.pl i dobrze byłoby tą aplikację sobie pobrać na telefon, na komputer, no i znowu przejrzeć sobie, sprawdzić, gdzie są najbliższe punkty schronienia, zarówno z perspektywy naszego zamieszkania, jak i z perspektywy naszej pracy, czy drogi z domu do pracy. I jeżeli tą pracę wykonamy, no to znowu kolejny wątek mamy zaopiekowany, czyli wiemy, gdzie się ukryć w sytuacji realnego zagrożenia. I trzeci element, trzeci obszar przygotowania to te plecaki ewakuacyjne, awaryjne, czy mniejsze, czy większe, ale takie zasoby, które będziemy mieli pod tak zwaną ręką i w sytuacji ogłoszenia alarmu faktycznie je ze sobą zabierzemy. I te zasoby pozwolą nam przetrwać zarówno w domu w przypadku blackoutu, jak i na zewnątrz gdzieś w przypadku działań alarmowych. Także te trzy obszary, poradnik bezpieczeństwa, aplikacja, gdzie się ukryć.pl i plecak ewakuacyjny, to jest to, co trzeba wykonać teraz, tak by później w sytuacji modulowanego dźwięku syreny, który, przypomnijmy, może oznaczać różnorodne zagrożenie. Bo to może być atak rakietowy, ale to mogą być też wątki związane z powodzią, z atakiem radiologicznym, chemicznym. Tutaj spektrum zagrożeń jest bardzo szerokie, więc nie dowiązujmy się tylko do tego, co było, ale popatrzmy na różne perspektywy i w poradniku punkt po punkcie, strona po stronie trzeba to wykonać.
5: Sygnały alarmowe, kiedy je słyszymy, to często wzbudza w nas to pewne emocje, więc może przypomnijmy, jakie mamy sygnały alarmowe i jakiej należy być gotowości.
4: Jeśli chodzi o sygnały alarmowe, to w tej chwili w Polsce obowiązują dwa dla ludności. Modulowany dźwięk syreny emitowany przez 3 minuty i on oznacza zagrożenie. Poza tym modulowanym dźwiękiem syreny może pojawić się jeszcze komunikat słowny. W tych nowszych syrenach alarmowych elektronicznych jest możliwość nadawania komunikatów, czyli mamy modulowany dźwięk syreny i on gdzieś tam w momencie przerwania zamiast niego pojawi się komunikat typu na przykład uwaga, uwaga, ogłaszam alarm o zagrożeniach z powietrza, alarm rakietowy, alarm dronowy, alarm biologiczny, chemiczny, powodziowy. tak dalej. To, co jest bardzo ważne, to to, że modulowany dźwięk syreny, gdy nie słyszymy tego już konkretnego komunikatu, oznacza jedno uniwersalne zagrożenie. Więc z naszej perspektywy, gdy usłyszymy taki sygnał alarmowy, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zdiagnozować, co to jest za zagrożenie. Bo my na podstawie modulowanego dźwięku możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. To może być atak rakietowy, to może być powódź, to może być zagrożenie biologiczne, chemiczne i tak dalej. Zatem bardzo istotne dla nas jest to, żeby zidentyfikować charakter zagrożenia. Gdy już charakter zagrożenia mamy zdiagnozowany, w tym wypadku mówimy tutaj o zagrożeniu z powietrza, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to nasze zachowanie będzie wyglądało różnie. Jeżeli jesteśmy w domu i mamy więcej czasu, to znowu zdiagnozowaliśmy sobie wcześniej z wykorzystaniem aplikacji gdzie się ukryć.pl punkt schronienia, bierzemy nasz plecak ewakuacyjny, bierzemy rodzinę, zawiadamiamy sąsiadów, udajemy się do tego punktu schronienia. W przypadku, gdy mamy duży deficyt czasu, czyli tego czasu po prostu nam brakuje, możemy przyjąć postawę bezpieczną, czyli położyć się na brzuchu płasko na ziemi, nogi razem, ręce na głowie, usta otwarte i to może być przedpokój, to może być łazienka, zgodnie z zasadą dwóch ścian, takie pomieszczenie, które nie ma w bezpośredniej bliskości okien, szyb, luster i tak dalej. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz z kolei, no to dobrze byłoby znowu znaleźć punkt schronienia, znaleźć miejsce schronienia. Jeżeli znowu mamy deficyt czasu, widzimy jakieś zagrożenie w powietrzu, to szukamy zagłębienia terenu, przyjmujemy postawę bezpieczną i na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż wpatrując się, czy filmując lecącą rakietę, czy pocisk manewrujący. Tego absolutnie nie wolno robić. Trzeci scenariusz, który jest szalenie ważny, to znalezienie z jakichś niezidentyfikowanych części, elementów różnych rakiet, dronów i tak dalej. I tutaj też bardzo ważne jest, żebyśmy nie podchodzili w pobliże takiego miejsca. Widzimy z daleka, że coś leży, przypomina drona, rakietę i tak dalej. Nie podchodźmy bliżej, nie weryfikujmy, nie róbmy zdjęć, nie filmujmy. Oddalmy się na bezpieczną odległość. Co to oznacza? Bezpieczna odległość jest wtedy, kiedy nie widzisz tego niebezpiecznego urządzenia. Jest taka zasada wśród saperów, widzisz bombę, bomba widzi ciebie. Zatem trzeba odejść na taką odległość, w którym no w zasadzie ten widok jest zamazany. Informujemy służby, alarmowy numer 112 i przekazujemy informacje o naszym znalezisku bez sensacji, bardzo profesjonalnie, bardzo merytorycznie. Drugim sygnałem alarmowym, który powszechnie obowiązuje dla ludności, jest odwołanie alarmu, czyli dźwięk ciągły. Syreny trwający 3 minuty, to oznacza, że ten poprzedni alarm, który został ogłoszony, zostaje odwołany i wtedy należy przystąpić już do swoich takich klasycznych, normalnych działań, ale zweryfikować jeszcze to, co się ewentualnie tam nam powydarzało. Pamiętajmy też, że obok sygnałów alarmowych w Polsce funkcjonują jeszcze tak zwane komunikaty ostrzegawcze. To jest jakby wzmocnienie tego systemu alarmowania poprzez komunikaty dodatkowe, które nam trochę wyjaśniają, co robić, które nam podbijają też element przygotowania, gdy jeszcze tego realnego zagrożenia nie ma, możemy otrzymać czy usłyszeć komunikat ostrzegawczy. Te komunikaty ostrzegawcze, one mogą być różnymi kanałami do nas kierowane, czyli radio, telewizja, portale internetowe, ale może to być też aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania, czy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Także łącząc to razem do jednego systemu, z jednej strony mamy sygnały alarmowe, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, oznaczający zagrożenie, z drugiej strony mamy ten jednostajny sygnał ciągły, niemodulowany, który mówi nam o odwołaniu i dodatkowo mamy jeszcze komunikaty ostrzegawcze, które doprecyzowują nam konkretne działania, które należy podjąć. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby faktycznie tego typu komunikatów i sygnałów alarmowych nie bagatelizować i nie podchodzić do tego na zasadzie, a że to może kolejna rocznica, a może trening, może ćwiczenie. Obecnie na ćwiczenia, na rocznicę mamy dedykowany inny sygnał niż modulowany dźwięk syreny, więc jeżeli modulowany dźwięk usłyszymy, najprawdopodobniej, a w zasadzie na 100% mamy do czynienia z alarmem bojowym.
5: Wy jako Safety Project robicie szkolenia, ćwiczenia, ale też badania. Pytacie o wiedzę ludzi. Co wynika z tych waszych badań i czy jesteśmy gotowi na zagrożenie?
4: To jest też ciekawe, co odpowiadają Polki i Polacy. Gdy pytamy ich o te zagrożenia, których najbardziej się obawiają, to większość z nas najbardziej obawia się tych zagrożeń wojennych. To jednak jest wynik tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojny w Ukrainie. To, że jednak ten temat wojny jest też mocno medialny, no ale też jest to zagrożenie, które jest no takim bardzo wysokim zagrożeniem dla życia i zdrowia. W związku z tym Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów tak odpowiada. A jeśli chodzi z kolei o przygotowanie, to tutaj Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony, ukrycia. Jesteśmy na początku tego procesu wprawdzie, ale wykonujemy już kapitalną robotę w tym zakresie. Natomiast to, co też Polacy podkreślają, to to, że nie wykonują części tych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa nie dlatego, że nie mają świadomości, czy że nie chcą, ale tą najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków, bo dobrze byłoby mieć jakieś ekstra środki na plecak ewakuacyjny, czy na ćwiczenia, czy szkolenia, ale pamiętajmy, że wiele inicjatyw, w tym edukacyjnych, edukacyjnych jest zupełnie za darmo, czyli na przykład szkolenia z ochrony ludności, możemy się na nie zapisać przez aplikację mObywatel zupełnie za darmo. W wszelkiego rodzaju przestrzeniach publicznych są fundacje, są instytucje, są różne instytucje, w tym publiczne, które organizują tego typu szkolenia i na to środków nie trzeba wydawać.
5: Czy jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o wasze szkolenia?
4: No tak, zdecydowanie tak, bo 2025 rok to kilkadziesiąt tysięcy osób, których przeszkoliliśmy. W tym roku też ta liczba jest znaczna. Nasza perspektywa szkolenia opiera się przede wszystkim na bogatym zabezpieczeniu materiałowym i takim praktycznym podejściu, czyli my ćwiczymy reagowanie na granat, ćwiczymy reagowanie na masowego zabójcę, ćwiczymy postawę bezpieczną, ćwiczymy ubieranie odzieży ochronnej, masek przeciwgazowych, zatrzymywanie masywnych krwotoków z wykonywaniem opasek uciskowych. I to trzeba robić. I ja mocno rekomenduję przy wyborze szkoleń, gdzie się zapisujemy już na jakieś szkolenie, wybieramy jakiegoś wykonawcę, żeby właśnie stawiać na praktykę, bo to jest szalenie ważne, żeby to nie był smutny wykład, gdzie tam wszyscy zasną po kilkunastu minutach i nikt z tego nic nie wyniesie, tylko faktycznie stawiajmy na umiejętności i niekoniecznie musimy nawet inwestować w to środki, po prostu spróbujmy nawet samodzielnie z dzieciakami wyciągnąć folię NRC z plecaka, spróbować ją rozłożyć, przyjąć z dzieciakami postawę bezpieczną w domu gdzieś tam, sprawdzić, jakie zasoby mamy w samochodzie. To właśnie ta część praktyczna jest szalenie ważna, bo często o niej zapominamy. Rozmawiamy nawet z dziećmi, mówimy, a słuchaj, jak usłyszysz modulowany dźwięk, ale jeżeli my z nim nie wykonamy pewnych czynności, to on w sytuacji deficytu czasu, w silnych emocjach, pewnych tematów już po prostu praktycznie nie wykona.
5: Czyli poradnik bezpieczeństwa, schrony i plecak, to o tym plecaku szczegóły, co powinno się w takim plecaku znaleźć.
4: Jeśli chodzi o ideę plecaka ewakuacyjnego, to ona też jest mocno tutaj w poradniku podkreślona. Kilka takich dobrych praktyk. Po pierwsze, pamiętajmy, żeby ten plecak nie był za duży. To musi być plecak, który będzie ważył gdzieś 5-10 kg maksymalnie, żeby można go było swobodnie przenosić. To też pamiętajmy o tym, że w sytuacji masowej ewakuacji być może jakieś autobusy po nas przyjadą. To nie będzie tak, że my z trzema walizkami się do tego autobusu będziemy pakować i z całą naszą rodziną każdy po trzy walizki. To się nie uda. Czyli każdy mała torba, plecak, często na kolanach trzymany, więc musimy mieć tego świadomość. Pamiętajmy, żeby nie iść w barwy wojenne, kamuflażowe i tak dalej, takie wojskowe typowo, bo nie temu służy plecak ewakuacyjny dla cywila. To mają być barwy neutralne, taki typowy grey man, takie tematy, które nie rzucają się w oczy zarówno z perspektywy wojennej, jak i też zagrożeń dronowych na przykład. Pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli jeżeli już nie kupujemy plecaka, bo nie chcemy wydawać środków, nie wiem, próbujemy samodzielnie sobie skompletować coś, co mamy w domu, to pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli taki moduł typu narzędzia, typu ucieczka, typu ciepło, typu woda i jedzenie, typu pierwsza pomoc. I w tych modułach trzeba zaopiekować określone narzędzia, które w sytuacji kryzysowej nam się konkretnie przydadzą. Bardzo trudno jest powiedzieć, co jest najważniejsze. Z pewnością musimy zaopatrzyć te wątki, które są szalenie ważne, krytyczne z perspektywy czasu. Czyli na pewno woda, na pewno temperatura, czyli jakaś folia NRC. Jeżeli mamy więcej miejsca, to może być jakiś piwór, jakaś karimata, tego typu wątki, bo w takim punkcie schronienia, w miejscu, gdzie będziemy ewakuowani, różnie może być z warunkami atmosferycznymi, z ciepłem, zimnym, więc o tym też pamiętajmy. Oczywiście elementy pierwszej pomocy i to nie tylko to, co znajduje się w standardowej apteczce pierwszej pomocy, ale też jakieś dodatkowe elementy typu opaska uciskowa, do tamowania masywnych krwotoków przy na przykład atakach rakietowych, wybuchach i tego typu tematach, ale i też wypadkach komunikacyjnych. Pamiętajmy też o jakimś narzędziu typu multitool na przykład, który zaopatrzy nam różne wątki kryzysowe, które gdzieś tam się nam mogą przydarzyć. Pamiętajmy o jakichś źródłach dodatkowej energii, bo to też jest ważne w dobie współczesnych zagrożeń. I pamiętajmy o takich prozaicznych tematach jak leki dla naszych najbliższych, zapasowe okulary, jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, takie indywidualne tematy typu dokumenty, jakaś gotówka, jakieś tematy związane ze zdjęciem najbliższej osoby, czy zabawka dla dziecka. To są ważne rzeczy, które mogą się realnie nam przydać w sytuacji kryzysowej, a szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin będziemy spędzali w jakimś ukryciu, schronie na poziomie minus jeden i takie włączenie radia na korbkę, na akumulator, czy jakaś gra malutka, przenośna, czy nawet jakaś gra karciana, może po prostu być na wagę złota.
3: Rodzicu, nie bój się odpocząć. Powiat Trzebnicki wspólnie z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi projekt opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu. W ramach projektu dzieci mogą przebywać od kilku do kilkunastu godzin w domu opieki wytchnieniowej w Żmigrodzie. Szczegóły poznał Sebastian Stelmach, który rozmawiał z prezes Fundacji Beatą Hernig-Janiszewską oraz dyrektor Ewą Kowal z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
6: Od kilku lat w Żmigrodzie w powiecie trzebnickim funkcjonuje placówka prowadzona przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Jak dobrze pamiętam, pod koniec 2020 roku rozmawialiśmy na temat domu opieki wytchnieniowej. Co to za miejsce, które udało Wam się tutaj w sąsiedztwie Żmigrodzkiego Szpitala uruchomić?
7: Beata Hernig-Janiszewska, prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Faktycznie, to był rok jeszcze nieco wcześniejszy, kiedy zaczęliśmy realizację projektu unijnego Peraspera ad Astra, który to był dedykowany rodzicom, ponieważ opieka wytchnieniowa jest skierowana na pomoc właśnie rodzicowi dziecka z niepełnosprawnością. I od 2018 roku zaczęliśmy realizować opiekę wytchnieniową dla rodziców z Dolnego Śląska, którzy mają z różną niepełnosprawnością dziecko i naszym zdaniem, no i nie tylko, bo przecież tutaj dysponentem środków był wtedy Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy i zdecydowano się wespół w zespół, my jako operator, oni jako no, instytucja, która pieniądze unijne ma, postanowiliśmy stworzyć właśnie opiekę wytchnieniową. Zaczęliśmy jeździć do domów naszych akurat pacjentów i proponowaliśmy rodzicowi określoną liczbę godzin, którą może wykorzystać na to, aby ktoś wykwalifikowany, głównie była to pani pielęgniarka już znana, aby właśnie mógł zrobić z tym swoim czasem kilkugodzinnym albo 10-godzinnym coś, co uważa za stosowne. Później też stworzyliśmy właśnie to miejsce w Żmigrodzie jako takie pilotażowe, które jest miejscem do tej pory dedykowanym dziecku, wprawdzie, ale beneficjentem nadal pozostaje rodzic, na dobową opiekę wytchnieniową. Czyli rodzic powierza nam dziecko na parę dni, parę tygodni, w zależności od potrzeb. My opiekujemy się dzieckiem fachowo, czyli pielęgniarsko, opiekuńczo, kolorujemy też świat dzieciom, bo nie tylko spacery, ale i zdarzają się dogoterapie. Tutaj okres wakacyjny, wiadomo, sprzyja tym różnym zabawom. Więc ta realizacja, która zaczęła się w 2019 roku, bo powiat Trzebnicki przez też rok czasu remontował ten mały przybytek na terenie szpitala rehabilitacyjnego. Jest to budynek oddzielny, przystosowany do potrzeb dzieci, maleńki, kameralny. Tutaj są tylko 4 łóżka i jest bardzo ładnie. Zresztą serdecznie zapraszamy.
6: Jak na przestrzeni lat wyglądało zainteresowanie tym waszym ośrodkiem w Żmigrodzie? Czy mieszkańcy Żmigrodu, powiatu Trzebnickiego, czy szerzej Dolnego Śląska chętnie korzystali z waszych usług właśnie w tym miejscu?
7: Powiem tak, jak nie było alternatywy, to oczywiście, że tak, to było jedyne miejsce opieki wytchnieniowej dla rodzica dziecka hospicyjnego, czyli takiego, które naprawdę wymaga bardzo wykwalifikowanej opieki. W 2023 roku we Wrocławiu postawiliśmy duży budynek, 1500 m2 o wdzięcznej nazwie Kokoszka, również dom opieki wytchnieniowej, który siłą rzeczy no, stał się drugim miejscem opieki tej właśnie wytchnieniowej dla Dolnoślązaków. No i Żmigród był wykorzystywany, ale nie tak intensywnie. Natomiast sam obiekt, który tutaj wespół w zespół z powiatem przecież stworzyliśmy, no trudno było marnować, więc ten obiekt cały czas utrzymujemy. I są też takie rodziny, które chcąc skorzystać z opieki tej kilkudniowej czy kilkutygodniowej wytchnieniowej, mówią tylko Żmigród, bo tu jest lepsze powietrze, bo tutaj jest od razu taki mini park, bo po prostu jakoś tę kameralność sobie bardziej cenią. Też rodzice zwracają uwagę na dojazd, no dojechanie do Wrocławia, mimo tego, że Kokoszka jest przy wylotówce niemal na Warszawę, no to jednak jest to Wrocław. Więc można powiedzieć, że Żmigród ma swoich amatorów, Kokoszka ma swoich amatorów. No też istotnym jest i dlatego podjęliśmy tutaj wyzwanie współpracy z powiatem dalsze, ponieważ to powiat zdobył fundusze na realizowanie opieki wytchnieniowej z premii społecznej. My jesteśmy operatorem tych usług. Jakość tych usług się nie zmienia, miejsce się nie zmienia, natomiast jesteśmy ograniczeni terytorialnie i to może być na pewno jakieś wyzwanie. Nie mówię przeszkoda, bo to nie w tych kategoriach, ponieważ wiemy doskonale, że rodzic dziecka z niepełnosprawnością, bo tutaj chodzi o te dzieci z różną niepełnosprawnością, nie tylko dzieci hospicyjne, żeby też nikt nie uważał, że hospicjum dla dzieci zajmuje się tylko i wyłącznie opieką paliatywną. Nie, tak nie jest. Więc my specjalizujemy się w dzieciach z niepełnosprawnością, dając gwarancję bardzo wysokiej jakościowo opieki z terenu, z powiatu Trzebnickiego, więc bardzo, bardzo zachęcamy. Na pewno będziemy docierać tutaj we współpracy z PCPR-em, ze szkołami też integracyjnymi, ze szkołami dla dzieci z niepełnosprawnością. Jeśli proboszcz różnych parafii nas przyjmie, to też będziemy ogłaszać taką możliwość zaopiekowania się dzieckiem z niepełnosprawnością i będziemy też chcieć łamać ten stereotyp matki Polki, co by nie mówić. My już naprawdę wiele lat działamy z rodzicami, głównie mamami, bo to na ich barkach spoczywa cała odpowiedzialność i ciężar opieki nad dzieckiem 24 na dobę. Wiemy, że to nie jest przywilej, tylko jej obowiązek zadbania o siebie, bo tych sił nam po prostu jako ludziom z wiekiem naprawdę zaczyna brakować, a eksploatacja psychiczna i fizyczna przy dziecku z dużymi potrzebami dziecka, dziecku niesamodzielnym, to jest eksploatacja razy dwa. Więc drogie mamy, drodzy ojcowie, dziadkowie i wszyscy, którzy macie wokół siebie dziecko z niepełnosprawnością, za zadbajcie o dobrostan mamy, która z miłości do dziecka poświęca siebie i czasem tego sobie nie uświadamia.
6: Powiat Trzebiński otrzymał 400 tysięcy na tą opiekę wytchnieniową, którą prowadzicie w Żmigrodzie. Omówmy zatem, kto może z tego programu skorzystać. Do kogo ten program jest kierowany?
7: Projekt jest skierowany przede wszystkim, są to nieodpłatne usługi dla korzystających i to jest też bardzo, bardzo ważne. Jest kierowany dla rodziców, do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Oczywiście my rodzicem się nie zajmiemy. Rodzic wie, co ze swoim wolnym czasem zrobić. My dajemy mu ten komfort, opiekując się dzieckiem. Od praktycznie 0 do 35 roku życia, czyli młodzieży dorosłej, tak jak wskazuje WHO. Więc osoby, które są chętne do współpracy, muszą przejść drogę rekrutacji. Ona nie jest karkołomna, broń Boże. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer. Wszystkie informacje są też na naszej stronie www.hospicjum.wroc.pl. Tam należy znaleźć hasło opieka wytchnieniowa Żmigród i pojawi się imię i nazwisko pani Katarzyny Turczyńskiej, która jest też psychologiem, jest osobą wykwalifikowaną w temacie i będzie pomagać wypełniać naprawdę nieskomplikowane dokumenty i wówczas ta rekrutacja po prostu się rozpocznie. Projekt zakłada pomoc każdej osobie, która ma dziecko z niepełnosprawnością, więc jesteśmy gotowi tutaj z personelem, mamy duże doświadczenie, więc tylko trzeba przejść naprawdę bardzo prosty próg rekrutacji i wówczas drzwi stoją otworem.
6: Co oferujecie tutaj na miejscu swoim młodym podopiecznym? Jak taki dzień spędzany w żmigrodzkim ośrodku wygląda?
7: Przede wszystkim dajemy gwarancję tutaj opieki medycznej, bo ona jest najistotniejsza, żeby ten rodzic nasz był w spokoju w swojej głowie. To jest najważniejsze. Czyli mamy personel pielęgniarski, mamy lekarza na telefon, który z nami współpracuje i to jest gwarancja tego bezpieczeństwa. No i oczywiście, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, musimy wszystko robić, żeby tą dziecięcość jakoś tutaj podbijać. Więc są spacery, czasami nawet do miasta na lody, bo bywają pacjenci, którzy i mogą, i też chętnie korzystają. Tutaj w okresie wakacyjnym na pewno będziemy mieć sporo wolontariuszy. Kolorujemy świat na różne sposoby, czy to jest, nie wiem, basen kulkowy na zewnątrz, a nawet zdarzały się kąpiele w mini baseniku tutaj z wodą, także panie pielęgniarki i opiekunki też miały taką fantazję, żeby spełniać marzenia dzieciom. Oczywiście wszystko jest zachowane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Też z wolontariuszami organizowaliśmy kilka razy takie festyny w cudzysłowie, czyli puszczanie baniek, malowanie buziek, czy nie wiem, nawet wata cukrowa. Niektórzy mogą się zrzymać, ale takie jest dzieciństwo, więc dlaczego ta wata cukrowa nie miała być tutaj kosztowana? Oczywiście mówię o dzieciach, które mogły to robić. Jeżeli też się uda, to będzie dogoterapia, którą realizujemy też w piórku. No także staramy się, nie mówię o standardowych rzeczach, jak gry, zabawy i takie rzeczy, które nie wymagają dodatkowego zaangażowania, nie wiem, wyspecjalizowanych osób. Także mam nadzieję, że Państwa zachęcimy do tego, aby po prostu zadbać o siebie, żeby zaufać swojej też intuicji, która mówi, daj sobie odpocząć. Macie, mamy do tego prawo. Absolutnie.
6: Znajdujemy się w Żmigrodzie, w ośrodku przy ulicy Willowej. Co tutaj macie tak naprawdę? Co oferujecie swoim podopiecznym? Kilka pomieszczeń, w nich różnorodne sprzęty. To nie jest goła podłoga, to nie jest jedno łóżko w starym stylu, tylko w pełni profesjonalny sprzęt.
7: Tak, akurat siedzimy w kuchni całkiem sporej, więc jeśli dziecko ma żywienie standardowe, to współpracujemy tutaj ze szpitalem i jest fajowy, ciepły catering, więc możemy jak najbardziej odgrzać. Jeśli dziecko potrzebuje żywienia przemysłowego, jesteśmy też do tego gotowi. Jeżeli dziecko jest karmione dojelitowo, również jesteśmy przygotowani. Tu na szafach są blendery i termomiksy, a przemysłowe jedzenie, to wiadomo, jest specjalistyczne, więc rodzic powinien nam przekazać, a my wiemy, jak je podać. Również mamy sprzęty, koncentratory tlenu, ssaki, więc jeśli dzieci potrzebują takiej opieki sprzętowej, to również ona jest. To oczywiście są sprawy mało romantyczne, o których mówię, ale też są i fajniejsze. Mamy takie piękne pokoje, kolorowe, z nowoczesnymi rozwiązaniami. To są też nowe łóżka, kolorowe pościele, przyjemne ściany, chmurki, lampki wiszące nad głowami, łazienka ogromna, właściwie pokój kąpielowy, też przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Jest też taka mini, powiedzmy, bawialnia, także te około 100 metrów jest fajnie zagospodarowane i bardzo autonomiczne i to jest też istotne, że to jest oddzielny budynek, jeśli chodzi o szpital rehabilitacyjny, żeby nikt nie myślał, że to jest to samo miejsce.
6: Projekt w tym roku dzięki pozyskanym środkom wspiera powiat Trzebiński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które na co dzień tak naprawdę spotyka się z różnymi potrzebami rodzin, w tym rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. No właśnie, jakie są potrzeby rodzin, którym na co dzień pomagacie? Czy macie takie rodziny z powiatu trzebińskiego, które mogą, a może wręcz powinny, skorzystać z tego żmigrodzkiego ośrodka?
8: Ewa Kowal, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Oczywiście, właśnie analizując sytuację osób niepełnosprawnych, które zgłaszają się do naszej instytucji, pojawiła się potrzeba właśnie wystąpienia o taki projekt, o zorganizowanie opieki wytchnieniowej. I tak słuchając tutaj pani prezes, myślę, że dobrze może jakby rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych tą formę wsparcia potraktowali może jak półkolonie, kolonie. Przysłali tu dzieci na wypoczynek, na oderwanie się od pewnego domowego stylu. Wprowadzili coś nowego, dziecko doświadczy kontaktu z innymi osobami, a w tym czasie opiekun i rodzic zregeneruje swoje siły, które są naprawdę bardzo ważne. Jak zaznaczyła pani prezes, rodzic jest potrzebny dziecku przez długie lata. Musi o siebie dbać, a opieka wytchnieniowa daje na to szansę. Rocznie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci wydajemy 800, to jest bardzo dużo. Dla osób starszych, dorosłych to jest około 2000. Naprawdę jest to ogromna grupa osób, która w ślad za tym orzeczeniem idą jej potrzeby, tak? Orzeczenie potwierdza sytuację zdrowotną i funkcjonalną, a w ślad za tym potrzeby tej osoby i jej środowiska, w którym żyje.
6: Mimo tego, że jak sama pani mówi, tych osób, rodzin potrzebujących takiej opieki wytchnieniowej w powiecie trzebińskim nie brakuje, spotkamy się w dniu, gdy ten obiekt jest pusty. Jak tu zdradzę trochę kuchni radiowej, zanim zaczęliśmy nagranie, okazuje się, że ten obiekt czasami no, ma wolne przebiegi, bo rodzice mają obawy, żeby wysłać swoje dziecko właśnie tutaj do Żmigrodu, skorzystać z tej opieki. Jakiego typu są to obawy? Może za naszym pośrednictwem spróbują je obie panie rozwiać.
8: Może są to obawy, chociaż nie nazwałabym ich do końca tak. Może to wynika z jakiegoś stereotypu albo przyzwyczajeń środowiskowych. Nabranie takiego zaufania do nas, do fundacji, która realizuje zadanie, gdzie są profesjonaliści, osoby doświadczone, specjaliści w tej opiece. Także najlepsi, jakim mogę powierzyć swoje dziecko. Ze spokojem, że będzie zaopiekowane, zadbane. Przecież w każdym momencie ten rodzic może też skontaktować się, przyjść, zobaczyć, odwiedzić. To nie jest oderwanie, to jest umożliwienie wypoczynku, wytchnienia po to, aby zregenerować siły opiekuna. Zapewniamy opiekę podopiecznym. Wydaje się to takie proste. Mam nadzieję, że osoby, które będą uświadomią sobie tą potrzebę, nabiorą właśnie takiej pewności, że warto z tego skorzystać, że niesie to wiele pozytywnych doświadczeń dla wszystkich stron, dla dziecka i dla opiekuna, skorzystają z tej opieki. Bo tak naprawdę mamy tylko 8 miejsc i chcemy rozpowszechnić, aby jak największa grupa osób mogła tu zobaczyć, doświadczyć tego, ponieważ mamy nadzieję projekt też kontynuować na kolejne lata.
9: W mojej ocenie otóż tak to wygląda, że niestety powiat to nie cały Dolny Śląsk i pewnie dlatego ta pustka tutaj ma miejsce, ponieważ to powiat zawalczył o to, żeby zadbać o swoich podopiecznych, co jest też absolutnie zrozumiałe, bo działa lokalnie. Więc my podjęliśmy się realizacji dla jakby nie było nieco mniejszej społeczności niż Dolny Śląsk, który ma 3 miliony osób. Dlatego też no tutaj stoimy z otwartymi drzwiami i pewnie będziemy też organizować drzwi otwarte, żeby rodzice mogli zobaczyć, jak wygląda ośrodek, porozmawiać z osobami, które też są przecież ze środowiska, bo przecież zatrudniamy panie pielęgniarki tutaj z okolicy, chociaż i czasami się zdarza, że i z Wrocławia ktoś też przyjedzie, jeśli jest taka potrzeba. Trzeba moim zdaniem trochę zmienić myślenie, spróbować i zobaczyć, porozmawiać z rodzicami, którzy już doświadczyli tego szczęścia bycia w opiece wytchnieniowej, bo okazuje się, że naprawdę ta zmiana postawy ma miejsce i tak jak zaczynaliśmy w 2018 roku projekty unijne właśnie wytchnieniowe, czy to w domu pacjenta, czy to tutaj w ośrodku w Żmigrodzie, bo przecież on był naszym debiutanckim pierwszym i gdyby to się nie powiodło, to byśmy nie wybudowali kokoszki z 16 łóżkami i na pewno nie mielibyśmy tablicy takiej pamiątkowej, która już teraz nie ma miejsca na magnesy, które właśnie to magnesy wysyłają rodzice dosłownie z całego świata, bo opieka wytchnieniowa dała im szansę na wyjazd najzwyczajniej w świecie. To może zwykłemu człowiekowi się w głowie nie mieści, że może być wielkim fanem wyjazd, nie wiem, do Złotoryi na weekend randkowy czy nad morze. No niektórzy też jeżdżą oczywiście w dalekie kraje Ameryki, na przykład południowej. Także co komu w duszy gra. I wiemy, że opieka wytchnieniowa ma ogromny sens i teraz dostajemy informacje od rodziców. Jeśli nie będzie opieki wytchnieniowej, to oni sobie po prostu tego nie wyobrażają. Więc my zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej, bo to należy zaznaczyć, opieki wytchnieniowej, którą realizujemy w powiecie, bo to powiat sięgnął po te pieniądze dla swoich mieszkańców i to też jest naprawdę bardzo cenne. No i my nie chcemy tego zmarnować, dlatego Państwa serdecznie zachęcamy.
6: Czyli co? Możemy tak wprost powiedzieć, rodzicu, nie bój się wypocząć, nie bój się wyjechać na weekend, na urlop, przekaż nam swoje dziecko pod opiekę, które zostanie dobrze w należyty sposób zadbane, zaopiekowane, a ty pomyśl przez chwilę o sobie.
9: Zdecydowanie.

0: jako takiego pośrednika właśnie na temat programu opieki wytchnieniowej w Żmigrodzie.
1: Zapraszamy do powiatowego centrum codziennie. Od 7 do 15 można uzyskać informacje. Skierujemy wszystkie zainteresowane osoby pod właściwy adres. Damy telefon do fundacji, żeby ułatwić rekrutację, poszerzyć wiedzę, aby jak najpełniej rodzica zadowolić, dać możliwość skorzystania z tej formy pomocy.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Każdego dnia chronią nas przed codziennymi niebezpieczeństwami. Strzegą porządku w miastach, na jego ulicach, a także w internecie. Mowa o trzebnickich policjantach, którzy poza codziennymi interwencjami prowadzą też masę spraw z zakresu prewencji i bezpieczeństwa. I właśnie o bezpieczeństwo możemy zadbać też samodzielnie, a o tym, jak to zrobić, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z podkomisarz Darią Szydłowską z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
2: Zazwyczaj policja kojarzy nam się z raportami dotyczącymi wypadków, zabójstw i innych przestępstw. Tym razem jednak porozmawiamy o kwestiach, które mogą nas przed tymi dramatycznymi sytuacjami uchronić, czyli o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Zacznijmy może od kwestii nam najbliższych, rodzinnych, czyli od tego, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo w naszym mieszkaniu i domu.
3: Podkomisarz Daria Szydłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy. Wybierając się na dłuższy wyjazd, pamiętajmy, aby właściwie zabezpieczyć nasze mieszkanie, nasz dom. Przede wszystkim należy dokładnie pozamykać wszystkie okna, drzwi. Jeżeli mieszkamy w domu wolnostojącym, pamiętajmy, aby zabezpieczyć drzwi od komórki, od garażu. Jeżeli mieszkamy na niższej kondygnacji, pamiętajmy, aby wszystko przed naszym wyjazdem było dokładnie pozabezpieczane. Jeżeli posiadamy jakąś większą gotówkę, wpłaćmy ją na konto bankowe. Nie pozostawiajmy drogocennych rzeczy w mieszkaniu, a jeżeli już takie mamy, to po prostu starajmy się je schować. Może stać nas na to, żeby kupić sejf. Wtedy możemy takie drogocenne rzeczy przechowywać w sejfie, oczywiście dobrze schowanym w mieszkaniu. Natomiast myślę, że najlepszym takim zabezpieczeniem jest po prostu dobry sąsiad. Utrzymujmy kontakty z sąsiadami. Poinformujmy ich, że wyjeżdżamy na dłuższy wypoczynek. Nawet jeżeli miałby to tylko i wyłącznie weekend, powiedzmy mu, że nie będzie nas w domu, w mieszkaniu. Niech zwróci uwagę, czy jakieś niepożądane osoby nie kręcą się przy naszych drzwiach, przy naszym domu. Jeżeli coś zauważy, jeżeli usłyszy hałas w mieszkaniu, jeżeli cokolwiek wzbudzi jego niepokój, jeżeli zobaczy, że nasz dom, nasze mieszkanie jest obserwowane, niech szybko reaguje i po prostu powiadomi najbliższą jednostkę policji. Policjanci przyjadą, sprawdzą, wylegitymują takie osoby. Tak naprawdę takim najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu nasz sąsiad. Jeżeli nie mamy takiego sąsiada, to możemy poprosić znajomego, żeby przyszedł do domu, otworzył drzwi, wszedł, zapalił światło, usunął ulotki sprzed drzwi, które gdzieś zalegają na wycieraczce. To wszystko pozwoli uchronić nas przed włamaniem.
2: Wiele z tych rzeczy, o których pani mówi, możemy czy powinniśmy stosować w trakcie wyjazdów, ale chyba też tak naprawdę każdego dnia. A jak na co dzień możemy jeszcze zadbać o bezpieczeństwo naszych domów, naszych mieszkań?
3: Myślę, że dobrym takim rozwiązaniem jest na przykład, jeżeli mamy dom wolnostojący, jeżeli mieszkamy na parterze czy na pierwszym piętrze,

0: jednorodzinnym bardzo przydatnym takim zabezpieczeniem jest na przykład założenie monitoringu. Wiadomo, każdy z nas może posiadać zwierzę, psa. Jeżeli mamy na podwórku możliwość posiadania takiego większego psa, na pewno też da nam znać, że jakieś niepożądane osoby wchodzą na naszą posesję. Natomiast tak jak powiedziałam już wcześniej, jeżeli wyjeżdżamy, poprośmy kogoś zaufanego, czy to sąsiada, czy kogoś z rodziny, czy przyjaciela, po prostu o to, aby przyszedł do tego naszego mieszkania, zadbał o nie. Raz na dzień włączyć światło, otworzyć okno, pokazać, że ktoś po prostu w tym mieszkaniu czy domu jest.
1: Nawet jeżeli nasze domy, nasze mieszkania staną się w pewien sposób twierdzą nie do zdobycia z zewnątrz, no to zagrożenia mogą być też wewnętrzne, tak jak i choćby w kraju. No, najczęściej za tymi wewnętrznymi zagrożeniami stoimy my, dorośli, stosując przemoc wobec małżonków, wobec dzieci. No właśnie, jak duży jest to problem w powiecie trzebnickim i tak naprawdę czym jest, jakie są rodzaje przemocy domowej?
0: Myślę, że w powiecie trzebnickim, tak jak i w reszcie kraju, ten problem występuje. Przemoc domowa występuje tak naprawdę wszędzie. Czym jest ta przemoc domowa? Przemoc domowa to jest takie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, przewagę psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste drugiej osoby. Przeważnie jest to osoba najbliższa z rodziny. Polega to na tym, że osoba doznająca tej przemocy, w szczególności jej zdrowie, życia, czasem mienie, jest po prostu zagrożone. Ta przemoc narusza jej godność, jej nietykalność fizyczną czy wolność po prostu, powodując przede wszystkim szkody na jej zdrowiu psychicznym czy fizycznym. Oczywiście przemoc może przybierać jej różne formy. Może być to przemoc fizyczna, może być to przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Na czym one polegają? Przemoc fizyczna polega przede wszystkim na zadawaniu bólu fizycznego. Może to być bicie, szarpanie, popychanie czy używanie wobec drugiej osoby niebezpiecznych przedmiotów. Przemoc psychiczna natomiast polega na działaniu, które ma na celu poniżania nas, znieważania, kontrolowania czy zdominowania naszej osoby poprzez wyzwiska, groźby, obrażanie, krytykowanie czy nawet izolowanie od najbliższego otoczenia. Przemoc seksualna, no to wiadomo, zmuszanie do niechcianych aktów seksualnych. Natomiast występuje jeszcze przemoc ekonomiczna, czyli polega ona na ograniczeniu dostępu do pieniędzy, uniemożliwieniu podjęcia pracy czy zmuszania do rezygnacji na przykład z pracy.
1: Co mogą zrobić, czy co powinny zrobić, czy to dzieci, czy dorośli, których dotyka przemoc domowa? Gdzie szukać pomocy? Czy właśnie u was, u policjantów, czy tej pomocy można też szukać u innych służb?
0: Świadkiem przemocy domowej może być tak naprawdę każdy z nas. Możemy się spotkać z przemocą zarówno w rodzinie, jak i wśród przyjaciół, u sąsiadów za ścianą, czy nawet w sklepie przypadkowo. W każdym z takich przypadków nasze działanie może pomóc osobie skrzywdzonej. Czy reagować, jeżeli jesteśmy świadkami takiej przemocy? Takie pytanie zadaje sobie większość z nas. Czasami wolimy nie zareagować, bo zadajemy sobie pytanie, a czy warto, a to nie moja sprawa, lepiej się nie wtrącać, a pewnie tylko ją poszarpał. Nie, absolutnie. Na każdy taki przypadek powinniśmy reagować. Najlepszym sposobem jest po prostu zadzwonić na numer 112, poinformować dyspozytora o tym, co się dzieje. Na miejsce zostaną wezwane odpowiednie służby. Policjanci przyjadą, sprawdzą, czy faktycznie dochodzi do tej przemocy domowej. Jeżeli potwierdzą taki przypadek, odizolują sprawcę przemocy od osób pokrzywdzonych. Możemy również takie swoje wątpliwości czy podejrzenia zgłosić do gminnego czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Taki przypadek możemy zgłosić w sądzie rodzinnym czy nawet w prokuraturze. Każde nasze zgłoszenie, pamiętajmy drodzy państwo, może pomóc drugiej osobie. Często osoby doznające przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej, nie chcą pomocy, boją się o nią poprosić. Natomiast my musimy reagować, ponieważ w domu może się dziać krzywda, tej przemocy domowej może doznawać kobieta, zarówno jej dzieci. Pamiętajmy, że możemy w taki sposób, chociażby poinformowaniem o odpowiednich służb uratować czyjeś zdrowie, a czasami nawet uratować czyjeś życie.
1: A co jeśli to nas dotyka, właśnie ten problem przemocy? Jak poradzić sobie z taką wątpliwością? Czy warto zgłaszać, że mąż mnie bije, że żona mnie oszukuje, że mama lub tata biją swoje dziecko? Jak przełączyć w głowie ten tryb obawy przed zgłoszeniem sprawy do służb mundurowych, aby uzyskać właśnie tą pomoc?
0: Myślę, że jeżeli jesteśmy w domu, znajdujemy się w domu, do której dochodzi do przemocy domowej, szanowni państwo, tutaj musimy myśleć przede wszystkim o naszym dobrze, musimy tutaj myśleć o tym, żeby nam czy naszym dzieciom nie stała się przede wszystkim krzywda. Musimy myśleć przede wszystkim o innych. Nie możemy zamknąć się w domu i myśleć, że to zaraz przejdzie, a to było ostatni raz, a może to było pod wpływem alkoholu, więcej razy się nie zdarzy. Nie, jeżeli zdarzyło się raz, to zdarzy się drugi raz. Dlatego warto jest sięgnąć po tą pomoc. Jeżeli boicie się państwo przyjść do policjantów, zawsze można pójść do gminnego ośrodka pomocy społecznej, do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni pomogą państwu w odpowiedni sposób. Mogą sporządzić procedurę niebieskiej karty, poinformują nas jako policję. Tutaj każde rozwiązanie będzie dobre, ponieważ każda reakcja wiąże się z tym, że będzie możliwość odizolowania osoby, która tak naprawdę stosuje tą przemoc czy wobec nas, czy wobec naszych dzieci. Pamiętajmy, że każda reakcja wiąże się z tym, że mi czy osobom, które ze mną wspólnie mieszkają, czyli moje dzieci, nie będą doznawały tej przemocy. Jeżeli ja zareaguję, mogę doprowadzić do tego, że sprawca zostanie odizolowany, może zostać zastosowany zakaz zbliżania się, opuszczenia zajmowanego lokalu, bądź nawet w przypadku takich już bardzo poważnych, ten sprawca zostanie odizolowany, zostanie tymczasowo aresztowany, będzie oczekiwał na rozprawę sądową. Pamiętajmy, każda reakcja wiąże się z tym, że będziemy bezpieczni. Jeżeli chcemy tak naprawdę zgłosić tą przemoc domową, pamiętajmy, że nie możemy się bać policjantów. Jeżeli mamy jakieś obawy, nawet możemy poprosić o policjantkę. Policjantka przyjdzie, wysłucha, przyjmie zawiadomienie. Nie bójmy się reagować na tego typu procedery przestępcze.
1: Do przypadków przemocy coraz częściej dochodzi też w sieci. Nękanie, stalking czy fejki to problemy, z którymi praktycznie każdego dnia się mierzymy. Jakie zagrożenia niesie dla nas cyfrowy świat i jak się przed nimi bronić?
0: Przemoc w internecie, przede wszystkim zwana cyberprzemocą, to każde działanie z użyciem technologii, mające na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Obejmuje to nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie, publikowanie upokarzających treści i innej formy agresji online. Cyberprzemoc może przybierać różne formy, takie na przykład jak hejt, czy podszywanie się pod kogoś, czy szantażowanie. Jest to poważny problem, który może prowadzić do problemów psychicznych i zdrowotnych ofiar. Na takiego rodzaju przemoc również musimy niezwłocznie reagować. Tutaj możemy również złożyć zawiadomienie, czy w prokuraturze, czy osobiście na Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy. Szczególnie teraz zwróćmy uwagę na nasze dzieci, jak zachowują się w internecie, z kim ewentualnie prowadzą korespondencję. Sprawdzajmy im telefon. Pamiętajmy, że możemy założyć kontrolę rodzicielską. Jest wiele osób, które mogą podszywać się pod osoby nieletnie, a nasze pociechy mogą z nimi rozmawiać. Zwróćmy na to szczególną uwagę, szczególnie teraz, kiedy nasze dzieci mają bardzo dużo czasu wolnego, kiedy nie ma pogody na dworze, a nasze dzieci spędzają czas w internecie, przed telefonem, przed komputerem. Zobaczmy, na jakie strony wchodzą, czy nie ma tam zagrożenia z jakiejkolwiek strony. Jeżeli zauważymy, że coś się dzieje nie tak, jeżeli zauważymy, że zachowanie naszego dziecka bardzo się zmieniło, zareagujmy jak najszybciej, poprośmy o pomoc, pójdźmy do psychologa, psychiatry, natomiast wszelkie jakieś jeżeli otrzymamy jakieś informacje, bądź zauważymy coś niepokojącego, jak najszybciej zgłośmy taką informację na najbliższą najbliższej jednostce policji. Jeżeli chodzi o zagrożenia w internecie, tutaj możemy mówić przede wszystkim o oszustwach. Tak naprawdę w dobie dzisiejszych czasów, nie wychodząc z domu, możemy zrobić wszystko. Możemy dokonać zakupu tak naprawdę wszystkich rzeczy niezbędnych do naszego mieszkania. Siadamy wygodnie w fotelu czy na kanapie, bierzemy komputer i tak naprawdę możemy zakupić praktycznie każdą rzecz. Natomiast niesie to ze sobą oczywiście ogromne zagrożenie. Cyberprzestępcy są przebiegli w tych wszystkich nowinkach w internecie. Pamiętajmy, żeby być ostrożnym przy robieniu jakichkolwiek zakupów, bądź ewentualnie nawet sprzedaży, ponieważ bardzo często otrzymujemy informacje czy zawiadomienia nawet o popełnionym przestępstwie, wynikające z tego, że chcieliśmy po prostu coś sprzedać, chcieliśmy zarobić, a tak naprawdę straciliśmy oszczędności życia. Jeżeli już sprzedajemy cokolwiek na portalach ogłoszeniowych, przeczytajmy regulamin, w jaki sposób odbywa się płatność za zakupy czy za sprzedaż rzeczy, które wystawiamy na stronie. W momencie, kiedy na przykład coś sprzedajemy, uwierzcie szanowni państwo, że oszuści są tak przebiegli, że w przeciągu kilku minut wysyłają do nas informację tekstową, na przykład na jednym z komunikatorów, czy na telefon, czy na komputer, że są bardzo zainteresowani naszą ofertą sprzedaży. Wysyłają nam link do tego, abyśmy w sprawny sposób dokonali płatności, czy ewentualnie oni nam przesłali pieniądze na konto, żeby nie trwało to nie wiadomo Bóg jaki czas. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli otrzymujemy link od osoby, której tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić, to już powinna zaświecić nam się czerwona lampka, że może być to oszustwo. A ja gwarantuję państwu, że na 99,9% jest to oszustwo, bo kiedy klikniemy w ten link, zostaniemy przekierowani albo do fałszywej strony internetowej bankowości elektronicznej, gdzie wpiszemy swoje dane i damy dostęp oszustom do swojego konta. Pamiętajmy, że mogą chcieć od nas, abyśmy na swoim telefonie zainstalowali aplikację. Takie rzeczy zdarzają się najczęściej, kiedy dzwoni do nas fałszywy pracownik banku, informując nas, że nasze oszczędności na koncie są zagrożone, że ktoś dokonał przelewu nieautoryzowanego na inne konto bankowe, że należy przelać pieniądze na konto techniczne. Szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak konto techniczne i jeżeli ktoś każe nam zainstalować jakąkolwiek aplikację, może to być Anydesk, Zoom, TeamViewer i kilka jeszcze innych, pamiętajmy, że tutaj czerwone światło musi nam się zapalić w głowie, że na pewno w tym momencie chcą nas oszukać. Kiedy zainstalujemy taką aplikację, dajemy dostęp oszustom do naszego telefonu, naszego komputera. Jest to tak zwana aplikacja na zdalny pulpit. Osoby z drugiej strony dostają dostęp do naszego telefonu, do naszego komputera i tak naprawdę nie możemy nic zrobić, tylko widzimy, jak nasze oszczędności zostają przelane bądź wypłacane z bankomatu na terenie całej Polski. Dlatego tu, szanowni państwo, musimy uzbroić się w cierpliwość, nie wykonujmy poleceń, jeżeli ktoś do nas dzwoni, dajmy sobie czas, zastanówmy się. Najlepiej jest, jeżeli ktoś dzwoni do nas z banku, powiedzieć po prostu, że podejdziemy do placówki bankowej, że tam się upewnimy, czy coś jest nie tak. Nie rozmawiajmy z osobami, ani nie podajemy żadnych wrażliwych danych przez telefon osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jeżeli nie jesteśmy pewni, rozłączmy połączenie, pójdźmy do swojej placówki bankowej, tam porozmawiajmy z pracownikiem, na pewno wtedy te oszczędności nasze będą bezpieczne. Pamiętajcie, drodzy państwo, że oszuści cały czas szkolą się z tego, jak wyprowadzić nasze oszczędności życia z naszego konta. Cały czas wymyślają nowe metody, dlatego bardzo państwa uczulam na to, żebyśmy byli rozsądni, odważni, żebyśmy nie działali pod presją czasu, ponieważ oszust, kiedy do nas dzwoni, tak naprawdę mówi bardzo szybko, wywiera na nas presję, żebyśmy nie mieli czasu na zastanowienie się i odruchowo wykonywali wszystkie jego polecenia. Powoli zastanówmy się, czy ta rozmowa nie skończy się utratą naszych oszczędności, kiedy czegoś sobie odmawiamy, żeby zaoszczędzić pieniążki na przykład na wakacyjny wyjazd, a w 5 minut możemy je stracić. Dlatego apeluję do państwa, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy przemyśleli każdą decyzję, którą wykonamy na polecenie osoby z drugiej strony słuchawki. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o oszustwach, mówimy również o metodzie na wnuczka, na policjanta. Te metody tak naprawdę przybierają jedną legendę. Oczywiście oszust dzwoni do nas, że ktoś z naszej rodziny spowodował wypadek, potrącił kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych. Oczywiście ta kobieta trafiła do szpitala, jej zdrowie i życie jest zagrożone. Osoba z rodziny została zatrzymana, czy to wnuczek, czy syn, czy córka, ponieważ tutaj oszuści posługują się różnego rodzaju zwrotami. Natomiast pamiętajmy, żeby nie ulegać presji. Oni tutaj tak naprawdę będą próbowali wywrzeć na nas to, żebyśmy nie mieli czasu zadzwonić do nikogo z rodziny, żebyśmy działali pod presją czasu, żebyśmy byli zdenerwowani, bo wtedy nie myślimy i wtedy wykonujemy wszystkie ich polecenia. Pamiętajcie, że jeżeli zadzwoni do was policjant i powie, że potrzebne są pieniądze na kaucję dla waszego syna, wnuka za to, co zrobił, ponieważ grozi mu kara pozbawienia wolności, policja nigdy nie dzwoni. Owszem, zadzwoni do państwa, poinformuje was, że ktoś z waszej rodziny został zatrzymany. Natomiast nigdy policjanci nie proszą o pieniądze. Policjanci nie posiadają konta, na które należy wpłacać pieniądze. Pamiętajmy, że nikt, czy adwokat, czy pomocnik adwokata, nikt nie przyjdzie do państwa po pieniądze, tylko wy pojedziecie, spotkacie się na przykład na komendzie, w sądzie, na sali rozpraw i dopiero sąd zadecyduje o wysokości kaucji, na przykład za to, żeby ktoś z waszej rodziny mógł opuścić, czy nie trafić do aresztu. Nie przekazujemy pieniędzy osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jeżeli ktoś do was przyjeżdża i mówi, że jest policjantem, zamknijcie drzwi, zadzwońcie na najbliższą jednostkę komendy, czy jednostkę policji. Upewnijcie się, że na przykład taki policjant pracuje, bądź poproście o interwencję, przyjadą policjanci i potwierdzą, czy faktycznie do państwa przyszedł funkcjonariusz policji, czy faktycznie do państwa przyszedł adwokat, czy asystent adwokata. Nie przekazujemy pieniędzy obcym osobom. To przede wszystkim. Nie wierzmy we wszystko, co nam przekazują przez telefon. Pamiętajmy, żeby zachować tą ostrożność i nie działać pod presją czasu. Czasami wystarczy jeden telefon do rodziny. To zajmuje naprawdę, może zająć nawet jedną minutę, ale wystarczy jeden telefon do rodziny, żeby potwierdzić, czy coś się faktycznie stało. Tutaj apeluję przede wszystkim do was, młodzi ludzie. Jeżeli spotykacie się na niedzielnych obiadach ze swoimi dziadkami, rodzicami, jeżeli idziecie do babci na kawę, herbatę, porozmawiać, uświadomcie ich o czyhających zagrożeniach, o tym, że ktoś może chcieć pozbawić ich oszczędności życia. Opowiedzcie im o metodach oszustw, czyli oszustwa na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku. Oni czasami nie mają takiej wiedzy, nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, nie mają dostępu do internetu. To tak naprawdę zależy od nas, czy te ich oszczędności będą bezpieczne. Rozmawiajmy z nimi w tym wakacyjnym czasie, ponieważ przestępcy i oszuści nie mają wakacji. Oni działają cały czas, oni działają okrągły rok. Dla nich nie liczy się to, że są wakacje, święta, weekendy. Oni są aktywni cały czas, dlatego tak ważna jest ta nasza profilaktyka, żebyśmy rozmawiali z naszymi najbliższymi. I o to państwa proszę.
1: Każdego dnia setki czy nawet tysiące trzebniczan opuszcza swoje domy. Wychodzimy na spacer, idziemy do pracy, wyjeżdżamy rowerem czy samochodem na trasę. Pomówmy zatem, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo w takim codziennym ruchu drogowym.
0: Przed nami wyjazdy, na przykład na długo wyczekiwany urlop, na dłuższy weekend, czy po prostu wypoczynek weekendowy. W związku z czym w takim okresie należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach, większej ilości pojazdów, zarówno pojazdów osobowych, czy niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak rowerzystów, czy po prostu nawet i pieszych. Tutaj apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o rozwagę, kulturę i wzajemny szacunek na drodze. Niestety, ale wiele osób ignoruje apele policyjne czy zasady bezpieczeństwa, a nade wszystko stawia na swoją nieśmiertelność. Większość wypadków drogowych powstaje z winy kierujących, niestety samochodami osobowymi. Alkohol, brawura, niezdostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to przyczyny przede wszystkim, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szanowni Państwo, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Trzebnickiej Komendy będą dbali o Państwa bezpieczeństwo. W trakcie kontroli będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby przed wyjazdem na długo wyczekiwany wypoczynek sprawdzić stan techniczny pojazdu, czy mamy ubezpieczenie, wszystkie płyny, które powinny znajdować się w naszym samochodzie. Bądźmy wypoczęci przed dłuższą jazdą. Jeżeli jedziemy gdzieś dalej, pamiętajmy, żeby zobaczyć tą naszą trasę, żeby zatrzymać się po 2-3 godzinach, wyjść z samochodu, przewietrzyć się, rozprostować nogi, żeby ta nasza podróż była bezpieczna. Pamiętajmy o stosowaniu pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby przewozić dzieci w fotelikach samochodowych. Pamiętajmy o tym, żeby jeszcze przed wyruszeniem w trasę sprawdzić oświetlenie pojazdu. Te wszystkie czynniki wpływają na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jeżeli jest ograniczenie prędkości, to jest po to, żeby było bezpiecznie. Nie dlatego, że ktoś postawił znak, bo tak mu się podoba. Nie. Jeżeli mamy ograniczenie prędkości, zwolnijmy. To jest naprawdę dla naszego bezpieczeństwa. Lepiej dojechać później na miejsce, niż nie dojechać wcale. W trakcie weekendów na drogach pojawi się znaczna większa ilość policjantów. Będą również policjanci z grupy Speed, którzy przede wszystkim i głównym działaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, czyli między innymi przestrzeganie ograniczeń prędkości. Tutaj zwracam się również z apelem do niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak rowerzyści, piesi. Jeżeli zapada zmrok, załóżmy tą kamizelkę odblaskową, załóżmy odblask, bądźmy widoczni na drodze. Idźmy prawidłową stroną drogi, żebyśmy byli widoczni dla kierujących pojazdami. To wiele nie kosztuje, bo tak naprawdę możemy założyć kamizelkę czy odblask, a to może uratować nasze zdrowie i życie.
1: Co ważne, te wszystkie zasady, o których pani mówi, należy stosować nie tylko w trakcie wyjazdów, czy to na weekend, czy na wakacje, ale tak naprawdę każdego dnia. A co w sytuacji, gdy pomimo tego, że byliśmy wypoczęci, trzeźwi, mieliśmy sprawny pojazd, doszło do wypadku lub do kolizji? Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
0: Oczywiście w takich przypadkach, jeżeli widzimy, że nikomu nic się nie stało, możemy oczywiście spisać stosowne oświadczenie pomiędzy kierowcami. Natomiast ja uważam, że na miejsce powinno wezwać się patrol policji. Dlaczego? Ponieważ policjanci, którzy przybędą na miejsce, sprawdzą stan trzeźwości kierującego, sprawdzą stan techniczny pojazdu, ponieważ w momencie, kiedy my spiszemy oświadczenie i rozjedziemy się i pojedziemy w dalszą trasę, może okazać się, że osoba, która doprowadziła do zdarzenia drogowego, była na przykład nietrzeźwa. I tutaj apeluję do Państwa, kiedy jedziemy w podróż i widzimy stojący patrol policji, to oczywiście kierowcy dają sobie znać, mrugają światłami, uwaga, stoi patrol, zmniejsz prędkość, bo zostaniesz ukarany mandatem. Szanowni Państwo, może w tym momencie należy troszkę inaczej popatrzeć, a jeżeli ja jadąc zobaczę policyjny patrol i dam znać drugiemu kierowcy, a jeżeli za tą kierownicą siedzi osoba będąca pod wpływem alkoholu, zawróci, pojedzie inną drogą i pozbawi kogoś zdrowia lub życia, a jeżeli ktoś porwał dziecko, zobaczy, że stoi patrol policji, zawróci i pojedzie inną drogą. Zastanówmy się, czy warto dać znać innemu kierowcy, że faktycznie ten patrol stoi. Policyjne patrole nie stoją po to, żeby karać państwa mandatami. Stoją również prewencyjnie. Stoją po to, żeby w tym miejscu było bezpieczniej. Stoją może i po to, że mają sygnał, że ktoś jedzie albo pod wpływem alkoholu, albo stało się coś właśnie niebezpiecznego. Wypatrują ten pojazd akurat, który ma nadjechać z tej strony. Może tutaj warto się zastanowić, czy dać znać, że ten policyjny patrol akurat stoi w tym miejscu. Oczywiście wracając do zdarzenia drogowego, czy to kolizja, czy wypadek, tak jak powiedziałam już wcześniej, warto na miejsce wezwać patrol policji, który wykona wszystkie niezbędne czynności. Jeżeli oczywiście widzimy, że stało się coś poważniejszego, tutaj jak najbardziej dzwonimy numer 112, dyspozytor wyśle niezwłocznie wszystkie służby porządkowe na miejsce, które udzielą pomocy, czyli policję, straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, które udzieli również pomocy medycznej.
1: Za swoje drogowe przewinienia możemy zostać ukarani mandatem. W jaki sposób możemy go opłacić? I też pytanie, co zrobić, jeżeli swój mandat zgubimy? Co powinniśmy zrobić, aby nie trafiło to do jakiejś windykacji czy komornika?
0: Tutaj oczywiście, jeżeli na miejscu zostaniemy ukarani mandatem karnym kredytowanym, jest taka możliwość, żeby na miejscu zapłacić za ten mandat. Policjanci posiadają terminale płatnicze. Tutaj, drodzy Państwo, musicie pamiętać też, że w momencie, kiedy otrzymacie mandat karny, który wiąże się również z tym, że na nasze konto przypisywane są punkty karne, to pamiętajmy o tym, że punkty karne na nasze konto trafiają w momencie opłaty mandatu karnego. Czyli od dnia, kiedy zapłacimy za mandat karny, tego dnia pojawiają nam się punkty karne i od tego dnia musimy liczyć równy rok do tego, żeby te punkty zostały usunięte z naszego konta. Dlatego myślę, że warto jest czasami zapłacić na miejscu ten mandat, nawet po to, żeby uniknąć tego, że gdzieś nam się zawieruszy, gdzieś go zgubimy, gdzieś nam wypadnie, czy nawet nie będziemy po prostu pamiętać, gdzie zostawiliśmy ten mandat. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że faktycznie ten mandat zostanie przez nas zgubiony, bądź nie będziemy po prostu wiedzieć, gdzie ten mandat się znajduje, to należy skontaktować się po prostu z organem, który go wystawił, aby uzyskać informacje o numerze i serii mandatu. Oczywiście, jeżeli otrzymamy go od policjantów, na przykład z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, czy Obornik Śląskich Czyźmigrodu, tutaj z Trzebnicką Komendą Powiatową należy się skontaktować, tam uzyskamy informacje,

0: Ewentualnie możemy uzyskać informację dotyczącą danej jednostki, gdzie ten mandat został wystawiony. Ja tutaj też troszkę wyjdę tak przed szereg, ale polecę Państwu, jest taka aplikacja również Moja Komenda. Można ją ściągnąć na telefon, przede wszystkim w systemie Android czy na iPhone'a. Jest to aplikacja, która tak naprawdę została stworzona do bliższego kontaktu z dzielnicowym. Oczywiście znajdziemy tam wszystkie informacje na temat swojego dzielnicy, poprzez numer telefonu, adres e-mail. Natomiast myślę, że jest to też aplikacja, która jest w stanie nam pomóc nawet w takiej sytuacji dotrzeć do najbliższej jednostki policji. Ponieważ znajdując się w danym miejscu, jeżeli otworzymy tą aplikację, wyświetlą nam się najbliższe jednostki policji. Jest możliwość oczywiście włączenia nawigacji, jest możliwość podglądu, jak wygląda dana jednostka policji. Więc myślę, że na wakacyjnych wyjazdach, czy na ferie zimowe, czy ogólnie mówiąc na wypoczynku na terenie oczywiście Polski, kiedy włączymy tą aplikację, wyświetlą nam się jednostki policji, które są najbliżej naszego pobytu. Jeżeli coś się stanie, wtedy możemy udać się na jednostkę policji. Ta aplikacja nas nawet sama do niej doprowadzi, gdzie będziemy mogli złożyć zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, czy ewentualnie o popełnionym przestępstwie. Dlatego myślę, drodzy Państwo, że warto taką aplikację sobie ściągnąć na telefon. Również mamy aplikację M-Obywatel, na którą jeżeli się zalogujemy, możemy sprawdzić mandat karny, który dostaliśmy. Jest tam informacja o punktach, seria i numer mandatu, więc również możemy tam zajrzeć i ewentualnie opłacić mandat już tak jak chcemy.
1: Jak słyszymy, bezpieczeństwo to bardzo szeroki i wielowątkowy temat. Wiele spraw możemy zgłosić policjantom, ale nie zawsze musi być to zgłoszenie w okienku komendy, bo możemy zgłoszenia dokonywać także drogą internetową, odwiedzając tak zwaną krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Co to za platforma i do czego ona tak naprawdę służy?
0: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa już od kilku lat działa na terenie całej Polski i to narzędzie naprawdę sprawdza się jako doskonały komunikator między społeczeństwem a policją. Mieszkańcy, którzy nanoszą zagrożenia na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, mogą później obserwować i weryfikować swoje zgłoszenie, które policjanci dokonują. Do zgłoszeń mundurowi podchodzą bardzo profesjonalnie i każde naniesione zagrożenie jest przez nich indywidualnie weryfikowane. Co to znaczy? Jeżeli w swojej okolicy widzimy zagrożenie, jest to na przykład mieszkamy na drodze osiedlowej czy na drodze wiejskiej, przy drodze wiejskiej. Oczywiście widzimy, że jest ograniczenie prędkości, na przykład do 40 km na godzinę, a z naszych obserwacji wynika, że znacznie jest tam przekraczana prędkość przez kierujących. Takie zgłoszenie właśnie możemy nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To zgłoszenie jest całkowicie anonimowe. Nanosimy zgłoszenie na daną ulicę w danej miejscowości i to zgłoszenie będzie weryfikowane przez policjantów, czy faktycznie dochodzi tam do naruszeń przepisów prawa. Pamiętajmy, że takie zgłoszenie możemy nanieść raz na 24 godziny, czyli musi upłynąć okrągła doba, żebyśmy mogli kolejne takie zgłoszenie nanieść na mapę. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można nanieść zgłoszenie takie jak właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, zła infrastruktura drogowa, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, nielegalne rajdy samochodowe, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, wałęsające się bezpańskie psy, czy wypalanie traw, czy żebractwo. Myślę, że jest tam również taka zakładka jak bezdomna osoba wymagająca pomocy. Jest to zgłoszenie, które również jest zweryfikowane przez nas przez okrągły rok, natomiast jest bardzo często wykorzystywane w okresie zimowym. Jeżeli widzimy osobę będącą w kryzysie bezdomności, jak najbardziej i widzimy, że tej osobie może stać się krzywda, a nie chcemy być, po prostu nie chcemy tego zgłaszać, chcemy być anonimowi, to takie zgłoszenie również można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wtedy takie zgłoszenie wpływa do odpowiedniej komórki. Jeżeli wytyczy to ruchu drogowego, to oczywiście do Wydziału Ruchu Drogowego, czasami do rewirów dzielnicowych, czy do zespołu do spraw nieletnich, czy do wydziału kryminalnego i wtedy funkcjonariusze weryfikują takie zgłoszenie, sprawdzają, czy ono polega na prawdzie. Pamiętajmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do tego, żeby zgłaszać interwencje pilne. Takie interwencje zgłaszamy oczywiście na numer 112, żeby policjanci jak najszybciej, czy odpowiednie służby oczywiście, bo to dyspozytor tutaj decyduje, jakie służby wysłać na miejsce, no ale przede wszystkim jeżeli tyczy się do policjantów, przyjadą na miejsce i muszą to zweryfikować niezwłocznie. Natomiast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pamiętajmy drodzy Państwo, nie służy do tego, żeby zgłaszać interwencje pilne, tam gdzie jest wymagana natychmiastowa pomoc. Jak bardzo popularnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, można tutaj podeprzeć się wynikami, bo tak naprawdę przez okrągły rok 2024 tych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie trzebnickim wpłynęło aż 1641. W tym 1398, drodzy Państwo, dotyczyło ruchu drogowego, natomiast 243 zgłoszenia dotyczyły zgłoszeń prewencyjnych. Oczywiście najczęściej zaznaczanym zgłoszeniem na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest oczywiście przekraczanie dozwolonej prędkości i nieprawidłowe parkowanie. Natomiast już sam fakt, że od stycznia do końca czerwca, czyli tak naprawdę pół roku 2025 roku, już tych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jeżeli chodzi oczywiście o powiat trzebnicki, odnotowaliśmy 871, z czego 735 to również zgłoszenia w ruchu drogowym, a 136 to zgłoszenia prewencyjne. Oczywiście tutaj nieustannie najczęściej zgłaszane wykroczenia to oczywiście przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie i niewłaściwa infrastruktura drogowa.
1: O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu trzebnickiego powinniśmy dbać sami rozsądnym zachowaniem, ale nie zawsze jest to możliwe. Czasami jednak pomoc policjantów jest konieczna. No właśnie, policjantów ciągle brakuje. Cały czas słyszymy o tym, że nie ma chętnych do służby w policji. Pomówmy zatem, co zrobić, aby zostać policjantem, jakie wymagania są stawiane kandydatom do służby w policji, no ale też co oferujecie osobom, które być może wahają się, czy rozpocząć swoją przygodę właśnie z policją.
0: To, że brakuje policjantów, nie jest żaden temat tabu. Oczywiście są braki kadrowe, natomiast myślę, że w ostatnim czasie, przynajmniej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, tych zgłoszeń kandydatów jest naprawdę bardzo dużo, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, ponieważ każdy kandydat dla nas uzupełnia wakat i tych przyjęć już u nas w Trzebnickiej Komendzie jest naprawdę sporo. Mamy osoby, które właśnie już wróciły z kursu podstawowego, które oczekują na ten kurs i oczywiście osoby, tak naprawdę już policjantów, którzy w tym kursie podstawowym już uczestniczą i szkolą swoje umiejętności po to, żeby później do nas wrócić i służyć właśnie obywatelom powiatu trzebnickiego. Natomiast jakie warunki należy spełnić, żeby móc zostać trzebnickim policjantem? Żeby móc zostać policjantem, to oczywiście posiadać obywatelstwo polskie, nie być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać oczywiście z pełni praw publicznych, czyli mieć ukończone te 18 lat, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność psychiczną oraz fizyczną, dawać rękojmie zachowania tajemnicy, a panowie przede wszystkim muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Myślę, że to są takie podstawowe warunki, które należy spełnić, żeby móc zostać policjantem i służyć w formacji umundurowanej. Oczywiście, żeby zostać policjantem, trzebnickim policjantem, należy spełnić kilka wymagań i zrobić kilka kroków do przodu. Pierwszy taki krok to oczywiście złożenie odpowiednich dokumentów. Wszystkie dokumenty można pobrać na naszej stronie internetowej, bądź osobiście podejść do Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, gdzie pracownik zespołu kadry i szkolenia przyjmie kandydata do siebie, pomoże wypełnić kwestionariusz, napisać podanie do komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu o przyjęcie do służby w Policji w Trzebnicy. Oczywiście tutaj służymy naszą pomocą jak najbardziej. Drugim takim krokiem jest test wiedzy i test sprawności fizycznej, który odbywa się w jednym dniu. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie egzaminy odbywają się na terenie Wrocławia, więc tak naprawdę nie ma mamy daleko, możemy wsiąść w szynobus, podjechać autem czy autobusem. Kilkanaście minut jesteśmy już na miejscu. Test wiedzy składa się z 40 pytań, jest to test wyboru. Oczywiście każde pytanie jest punktowane, czyli maksymalnie możemy zdobyć 40 punktów. Kiedy już zaliczymy ten test wiedzy, wraz z instruktorem udajemy się na salę, która znajduje się niepodal, ponieważ testy zdajemy na ulicy Połubina we Wrocławiu. Jest to oddział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I tam na sali gimnastycznej podchodzimy do testu sprawności fizycznej. Tutaj należy zaznaczyć, że ten test znacznie się zmienił. Nie ma już toru przeszkód. Są to 4 osobne stacje, tak naprawdę, które musimy zaliczyć. 4 różne formy sprawności fizycznej sprawdzane są w tym teście. Pierwszy to jest rzut piłką lekarską zza głowy, przodem. Drugi to jest bieg wahadłowy za słupkami. Trzeci to jest bieg ze zmianą kierunku biegu, czyli tak zwana koperta. A czwarty to jest oczywiście stacja, gdzie wykonujemy brzuszki, tak zwane w czasie 30 sekund. Więc myślę, że zaliczenie testu sprawności fizycznej nie jest już takie ciężkie. Natomiast myślę, że też warto się do tego przygotować. Dlatego tutaj też policja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych kandydatów i organizuje właśnie na ulicy Kozanowskiej, czyli nieopodal oddziału prewencji, właśnie na tej hali, gdzie zdajemy egzaminy, organizuje raz w tygodniu taki właśnie możliwość sprawdzenia się na tym teście sprawności fizycznej. Tam funkcjonariusze policji z Wydziału Doboru i Szkolenia są do Państwa dyspozycji. Można pojechać, można sprawdzić się, podpowiedzą, co poprawić, co ewentualnie można zrobić, żeby ten test zaliczyć jeszcze lepiej. Dlatego myślę, że warto tutaj spróbować swoich umiejętności. My ostatnio też jako Trzebnicy policjanci zorganizowaliśmy taki test. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Oczywiście nie był to ostatni nasz taki sprawdzian dla przyszłych kandydatów do służby w policji. Jeżeli chodzi o następny krok, jest to test psychologiczny. Również odbywa się on w sekcji psychologów w oddziale prewencji przy ulicy Połubina we Wrocławiu. Kolejnym takim krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli już przejdziemy wszystkie te etapy, zostajemy skierowani na komisję lekarską. Tam każdy z lekarzy, do których zostaniemy skierowani, musi stwierdzić brak przeciwwskazań do służby w formacji umundurowanej, jaką jest policja oczywiście. Jeżeli już to przejdziemy pozytywnie, staniemy na komisji lekarskiej i lekarz-orzecznik nie stwierdzi takich przeciwwskazań, zostaje już nam tylko postępowanie sprawdzające. Polega to na tym, że trafiamy na listę rankingową, odpowiednia ilość punktów, którą uzyskujemy ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostajemy skierowani do jednostki, którą oczywiście w pierwszym etapie, czyli przy składaniu kwestionariusza, bo tam wpisujemy jednostkę, w której chcemy służyć i na przykład wpisujemy Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy i w tym momencie trafiamy do Komendy Trzebnickiej, rozpoczynamy pracę, rozpoczynamy może inaczej służbę, ponieważ wiadomym jest, że to jest służba społeczeństwu i oczekujemy na wyjazd na szkolenie podstawowe. Oczywiście jeszcze takim ważnym dniem w życiu każdego, myślę, funkcjonariusza, bo każdy z nas dobrze to pamięta ten dzień, dobrze pamięta ten dzień ślubowania, w którym stajemy umundurowani, wypowiadamy rotę ślubowania i stajemy się już pełnoprawnym funkcjonariuszem policji, po czym oczekujemy na skierowanie na kurs podstawowy. Taki kurs podstawowy trwa 6 miesięcy. Odbywa się on w jednej ze szkół policyjnych na terenie Polski. Szkoły policyjne mamy w Słupsku, w Szczytnie, w Legionowie, w Pile i w Katowicach. Tam przechodzimy szkolenie podstawowe, poznajemy tajniki pracy służby w policji, przyswajamy prawo, techniki interwencji, oczywiście zakres używania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej. Szeroki zakres tutaj nauki przez 6 miesięcy. Oczywiście przyswajamy naszą wiedzę. Tutaj należy już zaznaczyć oczywiście, drodzy Państwo, Państwu, że w momencie, kiedy zostajemy już przyjęci do służby w policji, już na nasze konto wpływa wypłata. Oczywiście jest ona uzależniona, czy jesteśmy w wieku do 26 roku życia, czy już mamy powyżej 26 lat, bo drodzy Państwo, dobrze wiecie, że tutaj ta kwota będzie się różnić. Oczywiście kwoty, jakie oferujemy Państwu, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w zakładce Praca. Tam wszystko szczegółowo jest opisane, jakie kwoty już wpływają na Państwa konto w momencie, kiedy już jesteście przyjęci do służby w policji, bo tutaj należy zaznaczyć, że nawet jeżeli jedziecie już na kurs podstawowy, gdzie tak naprawdę jesteście na szkole jednej ze szkół policji, macie zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie, oczywiście otrzymujecie mundury i tak naprawdę tutaj już ta wypłata wpływa na Wasze konto. Oczywiście taki kurs podstawowy kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu tego egzaminu wracacie na jednostkę macierzystą, czyli tam, gdzie jesteśmy przyjęci. No i co? I rozpoczynamy pracę, służbę społeczeństwu, dbamy o bezpieczeństwo obywateli, dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim powiatu trzebnickiego. Jeszcze jeden taki etap jest oczywiście po powrocie z jednostki, z kursu podstawowego do jednostki. Jest to adaptacja. Tą adaptację odbywa się w oddziale prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Polega ona właśnie na przeprowadzaniu interwencji, czy we Wrocławiu, czy zabezpieczaniu meczu, czy przejazdu kibiców. Należy tutaj też wspomnieć o tym, że policja oferuje również dodatki, czyli każdy policjant raz w roku otrzymuje 13. pensję, każdy policjant otrzymuje mundurówkę raz w roku, mamy dopłaty za przejazd do miejsca pełnienia służby, dopłaty do wypoczynku, dojazdu do wypoczynku jednorazowy raz w roku. Dlatego myślę, że też warto się zastanowić, warto wejść na tą stronę naszą internetową, zapoznać się z naszymi warunkami, bo drodzy Państwo, każdego dnia robimy coś innego. Nigdy nie przyjdziemy do pracy i ten sam dzień się nie powtórzy, ponieważ służba w policji jest urozmaicona. Wiąże się z różnego rodzaju interwencjami. Jest przyjemna, ale również niebezpieczna. Myślę, że warto się zastanowić nad tym, żeby przyjść do nas i rozpocząć tą pracę. Ja serdecznie Państwa zachęcam, bo im więcej policjantów, tym nasze bezpieczeństwo jest bardziej zagwarantowane.
2: Niektóre eksponaty mają tam blisko 200 lat. To sprzęt rolniczy, gospodarski i domowy, zarówno z czasów przedwojennych, PRL-u, jak i Polski współczesnej. Przedmioty codziennego użytku możecie oglądać w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych w Borówku w gminie Prusice. Na mnie i Scu czeka też na Was masa pamiątek związanych z historią tej niewielkiej miejscowości, do tego zagroda ze zwierzętami, plac zabaw czy wypożyczalnia tandemów. O tym wyjątkowym miejscu opowiedział nam jeden z pomysłodawców skansenu, Czesław Suchacki. Na miejscu był Sebastian Stelmach.
1: Skansen maszyn i urządzeń rolniczych w Borówku to jedna z atrakcji gminy Prusice i powiatu trzebnickiego. Jak to się stało, że taki obiekt powstał? Jaka była historia z nim związana?
3: Czesław Suchacki, sołtys miejscowości Borówek. To był taki okres bożonarodzeniowy roku 2012. Spojrzałem w okno, w ogródku stała taka stara maszyna, obsypnik. Urodził się taki pomysł, żeby te właśnie urządzenia pozbierać po okolicy. Czy tutaj w złomowiskach, czy rolnikach te stare urządzenia i wraz z kolegą tu Łukaszem podzielimy się taką informacją, może pomysł taki. No i tak się udało i tak zaowocowało, przystąpiliśmy do pracy. Wczesną wiosną, to było w marcu, a 2013 już w sierpniu było już otwarcie skansenu.
1: Co było na początku? Te właśnie stare maszyny rolnicze, urządzenia, czy potrzeba też stworzenia takiego miejsca integracji społeczności Borówka?
3: Oczywiście brakowało nam świetlicy i wiata borówkowe miała być spełnić takie jakby środowisko świetlicy, gdzie mieliśmy się spotykać i jak to miałem tak organizować próby zespołu czy dęby. A wiata główna, czyli z eksponatami, miała być tam ta jedna i na początku to miały być eksponowane właśnie te wszystkie okoliczne eksponaty pozbierane po rolnikach, które zostały po II wojnie i jeszcze wcześniej, które przyjechały z osadnikami wraz z Kresów Wschodnich.
1: Wspomina Pan o tym, że ze swoim pomysłem ruszył do mieszkańców, którzy posiadali właśnie takie zabytkowe maszyny, jakieś akcesoria rolnicze. Jak reagowali na ten pomysł? Mieli otwartą głowę i z chęcią mówili, pewnie przekażemy sprzęty, nie niech to przypomina o naszej kulturze, o tym rolnictwie, które z gminą Prusice od lat jest związane. Jak reagowali?
3: Bardzo pozytywnie odezwało się to echem. Praktycznie maszyny dostaliśmy, jak to miałem, za symboliczny grosz, albo za takie coś, żeby tam wspomnieć, że to maszyna podchodzi od tego gospodarza. No i tak to się odbiło, a później nasze podróże za tymi maszynami odbyły się coraz dalej, nawet Bielsko-Biała wylądowaliśmy. Takie były nawet oferty stamtąd, jeżeli jechaliśmy, zbieraliśmy nawet poznańskie. I tak się przybywało tych eksponatów. Teraz jest ponad 680 ogólnie eksponatów.
1: Blisko 700 eksponatów to całkiem spora liczba. Co w takim razie można u was zobaczyć?
3: Od sprzętu gospodarstwa domowego, od centerfug, różnego rodzaju magli, wszystkich urządzeń, które pomagały gospodyniom, czy pszczelarzom w domu, czy stolarzom, po maszyny takie najcięższe typu kierat, pługi, sochy, młockarnie, szerokomłotne, wąskomłotne, bijakowe. Wszystko tutaj u nas można spotkać, co było oczywiście ciągane przez konie, woły lub ręce ludzkie.
1: To przedmioty pamiętające jeszcze czasy przedwojenne, czy już raczej nowsze eksponaty?
3: Bardzo dużo jest eksponatów przedwojennych. Nawet świadczą o tym napisy, oryginalne po niemieckie napisy typu Breslau, czyli fabryka, to mam oficjalnie w Wrocławiu, dawny Archimedes tam wykonywały urządzenia do tej maszyn rolniczych, a także fabryka Krupp, która kiedyś słynęła też z produkcji, jak to miał, maszyn i urządzenia, także pojazdów pancernych II wojny światowej w Niemczech.
1: Najstarszy eksponat, który macie u siebie, jest coś takiego, czy możecie się pochwalić, jeżeli przyjeżdża do was turysta?
3: Najstarszym eksponatem będą kieraty, oczywiście z roku 1850 i także kopaczka konna z 1850 chyba bodajże 4 roku, która jeszcze zamiast tam napędu miała takie kijki, które prowadziły tam z tyłu te urządzenie do kopania, czyli ziemniaki nie były owijane gwiazdą, tylko były podbierane jak bodekami, ale chociaż to było napędzane od koła. Bardzo fajna, ciekawa maszyna. Jeżeli trafiła na kamień, nic się nie gieło, kołeczek się łamał, chłop szedł baor do lasu, wystrugał kijka, przykręcił na śrubkę i dalej maszyna kopała. Są wybite dane na maszynach rok produkcji.
1: Jeszcze jakieś wyjątkowe eksponaty udało wam się dzięki przychylności mieszkańców zgromadzić?
3: Bardzo dużo eksponatów, tak samo tego gospodarstwa domowego, czyli różnego rodzaju uwialnie, młynki, uwijaki, stępy do kutli. To, co było wykonane i to też jeszcze między innymi przez mojego dziadka na Kresach Wschodnich, w okolicach Lwowa, to wszystko, co przyjechało tutaj, to wszystko jest wyeksponowane.
1: Rozmawiamy pod jedną z wiat, która pełni właśnie taką rolę świetlicy wiejskiej. Tutaj też można zaobserwować dużo różnorodnych eksponatów, już chyba nie tylko z rolnictwem związanych. Czym przyozdobiliście ten punkt?
3: Jak to mówią, w tym miejscu spotykają się zespoły ludowe, jak to widać, kącik jest kącik myśliwski, rolnicy, jest też pozostałości różnych skór, wołów, baranów, owiec, także każdy ma swój kącik, a także jest kącik, jak to mówią, elektroniczny, czyli od pierwszego polskiego telewizora Neptun, po takie stare starocie, bo niczym nie gardzimy. Kto to przynosi? Tu w środku możemy wektonować te telewizory, każdy może podziwiać tą polską elektronikę z lat 1950 roku, no i niczym nie gardzimy, oczywiście wszystko się tu przydaje, a także tu mamy za mną cała ekspozycja zespołu 3 Dęby od początku powstania, od pierwszych nagród do teraźniejszości.
1: Jak to miejsce, w którym się właśnie znajdujemy, jest na co dzień wykorzystywane? Czy jest to tylko i wyłącznie taka świetlica wiejska, miejsce spotkań? Czy każdy turysta przejeżdżając samochodem, rowerem, może tutaj przyjechać i coś ciekawego zobaczyć?
3: Jest to otwarte 24 na dobę. Można tu wejść w nocy. Oprócz samej chaty wnętrza, wiadomo, bo są różnego sprzęt elektroniczny, który jest cenny, tu jest zawsze różnie to bywa, ale tutaj nic nigdy nie zginęło. Wszystko tu jest jak to wyeksponowane, można wejść i w nocy zwiedzać. Także są zwierzęta gospodarskie, zagroda, gdzie można podziwiać, jak czynią dawne zwierzęta gospodarskie, typu kozy, owce, koniki. Wszystko można podejść, pogłaskać, pokarmić, oczywiście w miarę rozsądku, bo to wiadomo, są zwierzęta. To jest malutki plac zabaw specjalnie, bo jak przyjeżdżają rodziny tutaj także, żeby miały gdzieś do dzieci się pobawić, bo wcześniej skakały po maszynach, ale to było niebezpieczne. Teraz mają swój kącik za chatą, odizolowany tak z boku, ale jest. Także jest to wszystko do zwiedzania na bieżąco. Przyjeżdżają tutaj turyści i z Niemiec, i z Francji. Obok jest pola golfowe. Tam jeszcze współpracujemy też tam z kapelą, tu mieliśmy pograć. Znowu pan Grady tutaj kradeckim wysyła tych turystów tutaj, że mogą pozwiedzać. I tak się też wymieniamy. I oczywiście szkoły z regionu. Praktycznie obiekt żyje i w tygodniu. Także od maja do jesieni praktycznie w tygodniu cały czas są wycieczki i szkolne, i seniorów.
1: Pomówmy chwilę o tym, co czeka tutaj na najmłodszych turystów. Wspomniał pan, że jest plac zabaw, ale to nie jedyna atrakcja.
3: Na dzieci czy turystów czekają takie niespodzianki, jak czyli plac zabaw. Oczywiście zwierzęta, które można pogłaskać, można, jak to mówią, dokarmiać marchewką czy chlebkiem suchym. Oczywiście, jak to jest możliwość, jeżeli ktoś przywiezie z sobą. W tej chwili jest 10 zwierząt, czyli kozy, owce i konie. Także czeka cała ekspozycja maszyn, o której opowiadamy, jak działają maszyny. Zdarza się, że wyciągamy którąś maszynę, demonstrujemy, jak chodziła, podłączamy pod pas transmisyjny na mockarny, pokazujemy system działania maszyn, a także można posmakować, jak to mam, dawnych produktów, między innymi słynne ziemniaki z Farnika. Kolejka dzieci niesamowita. Dzieci czy mogą, pytają się, czy mogą zabrać mamie i tato sobie takiego ziemniaczka, bo takiego jeszcze nie jedli. Nawet tak się zdarza, że ziemniaczki robią furorę, lepsze są jak kiełbasa z ogniska. Także cały czas tak to działa. Zwykłe ziemniaki, jak to mówią, z Farnika, jak to dawniej babcie gotowały zwierzętom. Robią furorę z masełkiem, nie ma nic lepszego. Przebijają to nawet z ogniska.
1: Mamy tutaj zwierzęta, mamy tutaj maszyny rolnicze, świetlice, całe wyposażenie. No sam pan jako sołtys, czy pana rodzina, bliscy tego nie znieśli, nie przynieśli. Musieli w to serce włożyć też mieszkańcy Borówka i to od wielu, wielu lat. Nie stanowiło to dla nich problemu? Z otwartą głową podchodzili do tych kolejnych pomysłów, inicjatyw, jak zagospodarować to miejsce?
3: Nie było takich problemów. Gdy podzieliliśmy się właśnie tą inicjatywą budowy tego, to praktycznie z każdego gospodarstwa byli rodziny, pomagały przy budowie tego. Także można powiedzieć, że w 15 mężczyzn postawiliśmy to w ciągu 3-4 miesięcy, całą tą wielką wiatę, chatę borówkową, później w następnym roku kolejną wiatę, te zadaszenia już dla widowni. Wybudowaliśmy w czynie społecznym również scenę i podłogę przed sceną. Oczywiście bez wsparcia gminy się nie było. Przeważnie głównie to fundusz sołecki, który realizujemy tutaj w całości, doinwestujemy. Jak to mówią, zwiększamy majątek gminy dzięki naszym pracom, ale jak to mówią, wszystko wykonujemy, jak to mówi zawsze nas skarbnik mówi, w czynie społecznym i to się ceni, mówi, bo zaoszczędzamy na tym kolosalne pieniądze. Też. To akurat była nagroda z 7 tysięcy za pierwsze miejsce od Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce, od kapituły profesora Rygulskiego i księdza Banieckiego i posłanki Czarzyńskiej. Zajęliśmy wtedy równorzędną pierwszą nagrodę z Filharmonią Łódzką i Synagogą Kraków. To było, pamiętam, 7 tysięcy złotych. Za to kupiliśmy deski, z desek zrobiliśmy stoły, także te wszystkie 72 krzesła w ciągu 3 dni. W czynie społecznym.
1: W jaki sposób wykorzystujecie to miejsce? Zarówno skansen, ten budynek, w którym się znajdujemy, czy jest to stricte pod turystów, czy pod takie codzienne potrzeby sołeckie też?
3: Pod potrzeby sołeckie też, pod zespół 3DM, bo oczywiście się odbywają próby, integracje z zespołami, no i przede wszystkim promocja gminy Prusice, no bo jak to mówią, dzięki temu sprzętu, temu muzeum, na skalę tutaj może gminy, powiatu, a także regionu, zyskaliśmy jako najmniejsza miejscowość, można powiedzieć, gminy Prusice, najwięcej też nagród pośród wszystkich 27 sołec, czyli otrzymaliśmy, otrzymałem też sołtysa roku, najlepszy sołtys w Polsce, no tą z Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, też pierwsze miejsce na cały kraj, równorzędną, można powiedzieć, z Krakowem i z Łodzią, nie, bo to, także te wszystkie puchary, które za panem widać, to wszystkie osiągi, właśnie tutaj, co mieszkańcy dokonali, jak to mówią, przy niespołecznym i z własnego serca z inicjatywy.
1: Można powiedzieć, że na równi z tym miejscem powstało też Stowarzyszenie Borówek, od tego zaczynaliście. To stowarzyszenie cały czas działa, pozyskuje środki i rozwija waszą ofertę, między innymi tą turystyczną. W jaki sposób?
3: Tak, przez organizację, no, oczywiście chodzi o to, Tandemy Borówek rozwija tą wersję turystyczną, czyli korzystając z rozwoju ścieżek rowerowych tutaj w powiecie trzebnickim i gminie Prusice, zyskujemy tym, że przyjeżdżają turyści. Są tu organizowane takie rajd, taki jeden duży zawsze roczny, a także przyjeżdżają grupy, które wcześniej tutaj się umawiają z przewodniczącą stowarzyszenia, no i wtedy przyjeżdżają grupy i też objeżdżają sobie takie, są trasy jak dla młodzieży, dla mniejszych dzieci, nawet 100-kilometrowe i tak to się odbywa. Też jest promocja tutaj aktywnego życia na rowerze, jak to mówią na tandemach, jak to mówią Tandemy Borówek, też bierze w tym udział czynny.
1: No bo pozyskaliście środki, tak, na zakup tych rowerów. Ile ich kupiliście i jak można je wypożyczyć?
3: Jest 7 tandemów, można je telefonicznie lub na stronie tam Tandemy Borówek umówić się, przyjechać, wsiąść rodzinnie, takie tandemy, jak to mówią, z partnerką, z żoną, z córką, z synem i się pojechać, jak to mówią, z naszymi ścieżkami objazdowymi. Tutaj tak, jak to mówią, Ruda Sułowska nawet, jak to mówią, też tam się odbywają takie trasy, a tu przez całą okolicę, od Trzebnicy, tutaj przez Sułów, Żmigród, no, do Baszty, tam do ruin Hatzebeldu, zamku, także bardzo fajna trasa objazdowa tu w koło.
1: Tylko wynajmujecie te rowery, tandemy, czy też organizujecie jakieś rajdy rowerowe, albo też takie mniejsze wycieczki?
3: Są i mniejsze wycieczki, ale główny właśnie ten rajd borówkowy, rowerowy, jest taki jeden zawsze raz do roku organizowany, taki duży.
1: Kto tutaj wtedy przyjeżdża? Sąsiedzi z innych miejscowości, z gminy Prusice, może mieszkańcy powiatu trzebnickiego, albo w ogóle turyści spoza tego terenu?
3: Przyjeżdżają, jak to mówią, wszyscy, także łącznie z Wrocławiem, bardzo dużo jest turystów też z Wrocławia. Najczęściej tutaj Wrocław, ta okolica jednak tutaj bierze górę, czyli od Wołowa poprzez Trzebnicze, Żmigród, no i Wrocław.
1: Sporo w Borówku się dzieje, macie kapelę ludową, macie stowarzyszenie, macie ten skansen. Jakie plany na przyszłość? Co jeszcze chcielibyście tutaj zrobić?
3: Jeszcze, panie dyrektorze, nie dodał pan koło gospodyń wiejskich, Świadkowie też powstały nie tak dawno, też działamy. No to jest wszystko, no zobaczymy, co będzie. Zawsze coś pomysły przynoszą, rozwijamy, jak to mią. Teraz odbudowywaliśmy ścieżkę tą borówkową, edukacyjną. Teraz w planach mamy już odświeżenie tych takich piaskownic tam do przejścia, tych, jak mają mocną stópką. No i nie będziemy stać miejsca. Plany są na przyszłość jeszcze, już zmodernizować scenę. Teraz postawiliśmy taką wiatę dla koła gospodyń wiejskich, żeby te swoje akcesoria trzymały tam w takiej specjalnej wiacie też. Także cały czas coś się dzieje i coś robimy, nie stoimy w miejscu. Serdecznie zapraszamy, jak tam ją, w sympatyku muzyki lodowej, rowerzystów dla koła gospodyń wiejskich na poczęstunek. Także dzieje się i zapraszamy serdecznie. Skansen w Borówku otwarty, 24 doby, oświetlony i można, jak tam ją, poczuć klimat wiejski, zapach sam zwierząt, jak było dawniej w gospodarstwie wiejskim.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2 Trzebnica. Trzebnica.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Jedynka, dwa, Trzebnica. Trzebnica.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały